Za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pożar.

0: Radio Jura.
1: Poniedziałkowy poranek, na zegarach godzina 6:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów. Trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 7 zostało rannych, poinformował szef Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko. Największe zniszczenia odnotowano w historycznej dzielnicy Podolskiej, gdzie trafione zostały 4 budynki mieszkalne. Częściowo zawalił się jeden z bloków, z którego ratownicy ewakuowali 15 osób, w tym 3 kobiety i 6 dzieci, przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które wydobywają mieszkańców z uszkodzonych budynków i zabezpieczają teren. Rosyjskie ataki dotknęły także Odessę. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna została 1 osoba. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Zostało zakończone w związku z właśnie uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. W Turcji będziemy mówić jednym głosem. Takie głosy słychać w Pałacu Prezydenckim i Kancelarii Premiera. Do Ankary na szczyt NATO zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jakie cele stawia sobie nasza delegacja?
3: Na pewno chcemy pokazać, że Polska jest modelowym sojusznikiem NATO.
4: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
3: I to, zdaniem szefa MON, daje nam prawo do zajęcia kluczowej roli na szczycie w Ankarze. Z kolei szef polskiej dyplomacji mówi, że najważniejszym celem szczytu będzie pokazanie Rosji jedności Zachodu.
5: Mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać.
3: W Turcji na pewno będziemy walczyć o kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy i rozbudowę rurociągów z paliwem z Niemiec do Polski.
2: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Radkowski, który będzie również w Ankarze. Jego relacje usłyszycie w faktach.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Kończy się dość rześka noc, zaczyna się niezbyt gorący dzień. Tak w wielkim skrócie można określić to, co będzie się dzisiaj działo. W tej chwili najchłodniej w Kielcach, delikatnie poniżej 9, najcieplej w Legnicy ponad 16 stopni. U nas dwucyfrowy wynik, ale szału raczej nie ma. W ciągu dnia czeka nas raczej pochmurny dzień z przejaśnieniami. Lokalnie mogą pojawiać się słabe opady deszczu. Temperatura w wielu miejscach przekroczy 20 stopni. W górach niestety delikatnie poniżej tej granicy. No i w tym tygodniu jakiegoś wielkiego ocieplenia na razie na horyzoncie nie widać. Podobno pod koniec tygodnia, koło niedzieli, zrobić ma się znów gorąco. Czy tak będzie? Zobaczymy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Witajcie w nowym dniu i nowym tygodniu, drugim tygodniu lipca, 6 dzień tego miesiąca w kalendarzach, a my wracamy do muzyki wybranej na lato. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Radio Jura.

0: poranek z muzyką wybraną na lato, a my zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. No, nie lubimy tego w wakacje, bo jakoś tak czas chyba szybciej płynie. Szósty dzień lipca mamy, to 187 dzień roku. Słońce wstaje coraz później, dzisiaj zrobiło to 23 minuty po godzinie 4, a zacznie zachodzić 2 minuty przed godziną 21. Dzień jest już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 12 minut. Szkoda. Imieniny świętują Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotard i Nazaria. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy Światowy Dzień Pocałunku. Wiecie, że całus to nie pocałunek, pocałunek to nie całus. Zresztą, dobra, zostawmy ten temat na razie. Jest także Dzień Radcy Prawnego. No to serdecznie pozdrawiamy. Jak najmniej pracy, właściwie dużo pracy, ale takiej spokojnej.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
3: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Częstochowie, Rześko, zaczynaliśmy od 11 stopni, 10 więcej będzie dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia, zapowiadają nam to synoptycy. Za oknami zmienne zachmurzenie. Czy będzie padał deszcz? No lokalnie mogą pojawić się jakieś krople, ale generalnie w Częstochowie i w regionie nie powinno dzisiaj padać. Jutro do 22 stopni. Prawdziwie ciepło ma zrobić się dopiero w niedzielę. No i podobno przyszły tydzień będzie dość znaczący, jeśli chodzi o wartości na termometrach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tam zaczynał i tam skończył swoją reprezentacyjną przygodę. MetLife Stadium, to tam w 2010 roku zadebiutował w Narodowych Barwach w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi, a w 2026 roku zagrał ostatni mecz na Mundialu. Mowa o znakomitym brazylijskim piłkarzu Neymarze, który wprawdzie strzelił gola Norwegom z rzutu karnego, ale jednak zabrakło. Erik był lepszy. Norwegia wygrała 2-1. No takie historie chwytające za serce też się na Mundialu zdarzają. A co tam się działo, zresztą słyszycie to w wiadomościach.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515-660-031.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa Baza, 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
7: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski i Krzysztof Smela.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren!
16: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: mundo.
1: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Niestraszne nam wichry i burze. Tak to było w turystycznej piosence. A wam też pewnie w weekend w wielu momentach pogoda nie przeszkadzała. No właśnie, ciągle podkreślamy i wiele osób to coraz częściej mówi, że w lato i w wakacje najważniejsza jest pogoda ducha, przynajmniej w naszym kraju. Co czeka nas dzisiaj? Jaka aura za oknami? O tym powiemy po wiadomościach po godzinie 7. Zapraszam na nie już teraz.
2: Groźny wypadek na autostradowej obwodnicy Częstochowy w wiadomościach Radia Jura o 7. Zaczniemy od tego wypadku. Będzie także ostrzeżenie o zamknięciu kolejnych dwóch ważnych przejazdów w obrębie Tysiąclecia i Wyczerp Aniołowa. W części z kraju i ze świata potężny rosyjski atak na Ukrainę. W Kijowie są zabici i ranni. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o Studiu Snu Czak mówią same za siebie. Daniel.
8: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
7: Ewa.
9: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
7: Piotr.
10: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
7: Studio Snu Czak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w Bramie.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurczełydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Słyszysz?

0: Zaprasza.
1: Po reklamie.
2: Dziś poniedziałek, to 6 dzień lipca. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Groźny wypadek na A1C. Wczoraj o poranku na wysokości miejscowości Woźniki zderzyły się 4 samochody osobowe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby, z czego jedna została przetransportowana do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe, natomiast 3 kolejne przez zespoły ratownictwa medycznego. Na czas prowadzonych działań ratowniczych oraz czynności realizowanych przez inne służby autostrada A1 w kierunku Częstochowy była całkowicie zablokowana.
0: Radio Jura ostrzega.
3: Uwaga, kierowcy w Częstochowie, od dzisiaj zmotoryzowani, przyjezdni i mieszkańcy muszą przygotować się na spore utrudnienia. Ponownie kolej zamyka 2 ważne przejazdy w obrębie Tysiąclecia i Wyczerp Aniołowa.
4: W związku z modernizacją linii kolejowej nr 1 na odcinku Koloszki Częstochowa kolejarze znów ruszają z przebudową infrastruktury drogowej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie przejedziemy przez tory w kilku punktach miasta. Jako pierwszy od 6 do 12 lipca całkowicie wyłączony z ruchu zostaje przejazd w ulicy Kiedrzyńskiej. Chwilę później, od 9 do 17 lipca, drogowcy zamkną także przejazd w ulicy Karłowicza. Pozostają nam sąsiednie. Dla samochodów osobowych i ciężarowych zostaną wyznaczone objazdy, dlatego warto patrzeć na znaki i nie jeździć na pamięć. Prace wpłyną również na pasażerów komunikacji miejskiej. W czasie zamknięcia przejazdu przy Karłowicza zmieni trasę autobusów linia 25.
3: To był Mariusz Osera. Dziękuję za relację.
0: Wiadomości Radia Jura.
3: Zostajemy na torach, bo policja szuka świadków wypadku na przejeździe kolejowym. Chodzi o zdarzenie z 20 czerwca. W Częstochowie przy ulicy Głównej z ustaleń śledczych wynika, że kierujący Oplem Zafirą wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie zderzył się z jadącym w kierunku Częstochowy pociągiem towarowym. Mundurowi proszą o kontakt osoby, które w chwili wypadku znajdowały się w autobusie MPK linii nr 11, przejeżdżały samochodem i zatrzymały się w miejscu wypadku oraz wzywały służby ratunkowe o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Policji w Częstochowie. Numery telefonów mamy w naszym portalu.
0: www.radiojura.pl.
3: Letni sezon w mieście nie może obejść się bez kawiarenki dla seniora. Ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
5: Co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów.
6: Rosjanie użyli m.in. pocisków balistycznych i dronów.
5: Według władz pod gruzami uwięzionych jest wiele osób, trwają akcje ratownicze.
6: W nocy syreny zawyły niemal w całej Ukrainie.
5: W związku z rosyjskimi atakami Polska poderwała myśliwce. Po czwartej dowództwo operacyjne poinformowało o zakończeniu działań. Biały Dom potwierdza, planowane jest spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.
6: Ma do niego dojść podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze.
7: Donald Trump po tej rozmowie zamierza porozmawiać również z Władimirem Putinem. Rozmowy mają dotyczyć oczywiście zakończenia wojny. Od kilku miesięcy Trump, który zapowiadał jeszcze w kampanii zakończenie wojny w Ukrainie, zajmował się izraelsko-amerykańskim konfliktem z Iranem. Zatem ocenia się, że jest to powrót do tematu wojny za naszą wschodnią granicą. Sporo mówi się w mediach w USA o tematach szczytu, który może być najbardziej istotnym od czasu rosyjskiej inwazji. Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Według Waszyngtonu Polska, kraje bałtyckie i nordyckie należą do liderów, natomiast część sojuszników wciąż pozostaje w tyle. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Zostańmy jeszcze chwilę za oceanem.
6: Bo nasz polski dar młodzieży w towarzystwie najpiękniejszych żaglowców świata, z włoskim Amerigo Vespucci, Esmeraldą z Chile, Unionem z Peru czy Eagle z USA przepłynął rzekę Hudson z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
5: Teraz wszystkie żaglowce są zacumowane u wybrzeży Manhattanu i do jutra można je zwiedzać. To możliwe, że to ostatnia tak daleka podróż fregaty z Gdyni. Miasta zaledwie młodszego od Stanów 150 lat, bo na horyzoncie jest budowa nowego żaglowca.
8: 2 miesiące w jednym miejscu, to trochę zaczyna robić jednocześnie miejsce pracy i dom w zasadzie, więc jak najbardziej się przywiązujemy.
9: Jestem zakochany w żeglarstwie, więc jestem też ciekawy tego nowego żaglowca, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że będzie miał ten charakter dalej ciągnięcia linii.
10: Zapamiętam przepiękne widoki. To, jak wpływaliśmy na naszej lewej burcie, widziałem statuę wolności, która nas pozdrawiała.
6: Mówili studenci i komendant Daru Młodzieży Michał Sadowski w rozmowach z naszym specjalnym wysłannikiem Stanisławem Pawłowskim.
1: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Do 21 stopni mają pokazać dzisiaj termometry w Częstochowie i w całym regionie. Do 22 jutro, 19 w środę. Potem znów powyżej 20. I od początku przyszłego tygodnia ma zrobić się znowu gorąco, informują synoptycy. A dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach będą nam się pojawiały. Jutro zapowiadane są słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny, zwłaszcza po południu, wieje dzisiaj z zachodu. Ciśnienie nieznacznie się waha, biometr obojętny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Poniedziałek, 6 dzień lipca, to w kalendarzach. Niektórzy nazywają ten miesiąc lipcopad. Takie uroki polskiego lata. Uwielbiam polskie lato. A wy? No to żeby wam osłodzić te niedostatki, pięknie wam zagramy. U nas muzyka wybrana na lato.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Oczywiście nie zapominamy o naszym codziennym porannym horoskopie. Na początek lew. Nowy tydzień rozpocznie się dla Ciebie z dużą dawką motywacji i chęci do działania, dlatego warto wykorzystać ten moment na realizację ambitniejszych planów. No nie zdziw się, jeśli ktoś zwrócił uwagę na Twoje pomysły i zaprosi Cię do wspólnego przedsięwzięcia. Byk. To dobry dzień, by spokojnie uporządkować zaległe sprawy i nie przejmować się tempem innych. Wieczorem przekonasz się, że cierpliwość potrafi przynieść znacznie lepsze efekty niż działanie pod presją. I jeszcze Skorpion. Twoja determinacja i opanowanie pomogą Ci znaleźć rozwiązanie problemu, który od jakiegoś czasu zaprzątał Twoje myśli. Pod koniec dnia czeka Cię miła rozmowa lub spotkanie, które poprawi Ci nastrój. No i tego Wam wszystkim życzymy.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. A nie mówiliśmy dzisiaj o poranku o Wimbledonie, w programie przynajmniej. No, niezbyt dobre wieści, jeśli chodzi o polskich zawodników. Ostatni singlista odpadł wczoraj. Hubert Hurkacz, no niestety nie był w stanie dokończyć meczu czwartej rundy Wimbledonu. Wszystko przez silny ból w okolicach prawej strony brzucha. A radził sobie do trzeciego seta znakomicie. No i Hubert musiał niestety skreczować i przerwać spotkanie. Nie zostało ono dokończone. Z dużym szacunkiem potraktowany został przez swojego przeciwnika, a także znakomicie przez publiczność. Niestety Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu. Jej pogrączynią została Naomi Osaka. No, to jest też polski akcent, bo wiemy, że trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, który wcześniej też między innymi współpracował z Igą Świątek czy Agnieszką Radwańską. Sport latem smakuje znakomicie, pod warunkiem, że nie leje się żar z nieba albo nie leje się deszcz. Co w pogodzie? Sprawdzimy za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
8: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
2: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
8: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
2: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
1: W regionie poranek przynosi sporo chmur i chwilami słabe opady deszczu. Temperatura wynosi około 17 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 22 stopni. Synoptycy prognozują przelotne opady, a po południu miejscami możliwe są również burze. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, z kierunków zachodnich. Aura będzie zmienna, dlatego warto mieć pod ręką parasol lub kurtkę przeciwdeszczową.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dziś dla niektórych miły dzień, bo mamy Światowy Dzień Pocałunku. Jak się okazuje, pocałunek rozpracowany został przez naukowców pod każdym względem, bo jak się mówi, natychmiast wyzwala w mózgu wyrzut neuroprzekaźników, takich jak dopamina, no jest euforia, jest serotonina, czyli szczęście, jest oksytocyna, czyli przywiązanie. Ach, do tego jeszcze w ciele podobno spada poziom kortyzolu. A takie szybsze bicie serca zdecydowanie poprawia też dotlenienie organizmu. No tu rozpraw naukowych jest całe mnóstwo, ale też przecież wiadomo, że pocałunek to wymiana flory bakteryjnej. Jest to też pozytywna rzecz, choć czasami też może zaszkodzić. Myślę, że jeszcze sięgniemy do kilku ciekawostek związanych z pocałunkami, bo rzeczywiście jest tego dość sporo, oj sporo. No i wygląda na to, że w poniedziałek, szósty dzień lipca, będzie bardzo pocałunkowym dniem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak...

0: baza 110 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk, cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
1: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
2: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
1: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
1: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
1: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
4: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
5: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
4: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
6: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
4: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
6: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
4: Wakacyjny rabat na start.
6: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
4: Zadzwoń 500 503 711.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Ktoś filozoficznie kiedyś powiedział: łatwo trafić do więzienia za zniesławienie. Trzeba tylko powiedzieć prawdę. A u nas prawda, tylko prawda. W wiadomościach kolejne startują już za chwilę, punktualnie o 8.
1: Od dziś w Częstochowie zamiast tramwajów zastępcza komunikacja autobusowa. W wiadomościach Radia Jura o 8. Ważne informacje dla pasażerów miejskiej komunikacji. Będzie także policyjne podsumowanie weekendu na drogach. Tymczasem minister obrony narodowej zapowiada odtajnienie wszystkich donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Joanna Mielibonka, do usłyszenia.
2: Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
11: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 6 dzień lipca, na zegarach godzina 8. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka. Zaczynamy. Prace na torach tramwajowych w Alei Niepodległości. Jak wiecie z wiadomości Radia Jura, od dziś przez 3 tygodnie wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. W tym czasie przeprowadzony zostanie remont infrastruktury tramwajowej od Ronda Mickiewicza do Estakady na Rakowie. Dotyczy to zarówno torowiska, jak i trakcji. Celem robót zaplanowanych w okresie przerwy wakacyjnej jest dalsze bezawaryjne działanie linii na tym odcinku, który przeszedł remont kilkanaście lat temu i nie był objęty kompleksową przebudową starszej części linii tramwajowej zakończonej w 2021 roku. Szczegółowy zakres prac mamy w naszym portalu
15: www.radiojura.pl.
1: 21 wypadków bez ofiar śmiertelnych. Śląska Policja podsumowała pierwszy weekend lipca na trasach regionu. Od piątku do niedzieli w wypadkach ranne były 24 osoby. Doszło do 320 kolizji. Przypomnę, że na stronie policji działa mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Wakacje 2026, która pokazuje, jak wiele osób ginie na polskich drogach. Miejsce wypadku to nie tylko punkt na mapie, ale tragedia całych rodzin. Mapę przygotowano już po raz 8.
15: Radio Jura poleca.
1: Letni sezon w mieście nie może obejść się bez kawiarenki dla seniora. To już 16. edycja, która rusza już jutro. Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie zaprasza mieszkańców po 60. roku życia na spotkania przy kawie czy herbacie za symboliczne 2 zł. Na apel MOPS-u zawsze odpowiada lokalna gastronomia.
16: Akcja skierowana jest do seniorów. Jej głównym celem jest aktywizacja mieszkanek i mieszkańców Częstochowy po to, żeby stworzyć im okazję do spotkań, do rozmów, do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym miasta. Akcja co roku pokazuje, że wspólnie spędzony czas staje się impulsem. To jest impuls do tego, żeby się spotkać, wyjść razem, zobaczyć się ze znajomymi, z przyjaciółmi, ale także poznać nowe osoby.
1: Cykliczną inicjatywę poleca Olga Dargiel, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
15: Więcej na radiojura.pl.
1: Złombol 2026 dotarł do mety i podbił Afrykę, a obok ekip w zabytkowych pojazdach z całej Polski mieliśmy kilka brygad z naszego podwórka, w tym trio z Częstochowy. Podsumowanie wyprawy w kolejnych wiadomościach Radia Jura. Teraz informacje z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
17: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj w 2022 roku.
18: To po głosie wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka o tym, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Kijowowi.
17: Michał Radkowski razem z nami w Faktach. Michale, jak na te doniesienia reagują politycy?
19: Ci z prawej strony sceny politycznej mówią o skandalu, przekonują, że pociski przechwytujące do systemów Patriot są towarem deficytowym, bo są drogie i trudne do kupienia i są jedynymi na wyposażeniu naszej armii, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander.
20: Jeżeli nie mamy tej nadwyżki, a jej nie mamy, to powinno być to uzbrojenie w naszym arsenale, bo bezpieczeństwo naszych obywateli, polskiego nieba, jest sprawą nadrzędną i kluczową.
19: Mówi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, a Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sprawa powinna być w pełni wyjaśniona.
21: Nie ma co oszukiwać, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Europa dawała i pociski, i sprzęt, żeby Rosję powstrzymać. Ale taki audyt tego, co w ogóle Polska przekazała w przyszłości, dobrze by było zrobić.
19: Minister obrony zlecił też SKW zbadanie tego, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
18: Autobus, który wczoraj w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie wjechał do przejścia podziemnego, został już wyciągnięty.
17: Wcześniej zderzył się z kilkunastoma samochodami osobowymi. Poszkodowanych zostało 6 osób.
18: Przyczyną wypadku mogła być awaria techniczna układu hamulcowego. Taką wersję przedstawił 55-letni kierowca autobusu.
22: Pełno policji, pełno karetek, straży.
23: Jak państwo dostaną się do domu?
22: No nie wiem, próbujemy tutaj, pan policjant sugeruje, żeby jakoś naokoło tam przejść i spróbować w tamtą stronę chociaż.
23: Pan widział moment tego wypadku?
24: To wygląda tak. Autobus miejski jechał z Wisły Warszawskiej, staranował 10 aut i wjechał do tunelu tutaj do przejścia.
23: Zahaczył o ten strop.
24: Także można tam zjechać spokojnie. Tybu autobusu widać tu jak ten. On zjechał prawie do końca.
23: Jak to wygląda?
25: No, nieciekawie, bardzo nieładnie.
17: Policja poinformowała, że wykonane u kierowcy autobusu testy na obecność alkoholu i środków odurzających dały wynik negatywny.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
18: W regionie poranek nadal pochmurny z rozpogodzeniami i temperaturą około 18 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 22 stopnie. Synoptycy prognozują zmienną pogodę z przelotnymi opadami deszczu, a w godzinach popołudniowych miejscami możliwe są również burze. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami dość silny.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Zapraszamy na kolejną godzinę z muzyką wybraną na lato. Tak jest, choć niektórzy twierdzą, że co to za lato, ale piękne polskie lato, nie ma co narzekać. Przypomnę, dnia nam troszeczkę ubywa, dzień już jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 12 minut. No to my nadrabiamy czym prędzej i wracamy do dobrego grania.
28: Radio Jura.

poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Niektórzy narzekają na to lato, zwłaszcza nad polskim morzem, gdzie temperatura ledwie kilkanaście stopni, silny, porwisty wiatr i też woda nie najcieplejsza. Panie i panowie, co to za problemy? Pomyślcie sobie, jak mają przerąbane w takim Nowym Jorku. Przy plaży Jones właśnie w tym mieście pojawiły się rekiny. Niestety jest osoba poszkodowana, no ale na szczęście nie groźnie. Po tym incydencie wprowadzono zakaz kąpieli, który zniesiono po kilku godzinach bezskutecznych poszukiwań rekinów. No a takie sytuacje doprowadzają do zamykania lokalnych plaż. Nie wiem, czy te rekiny też postanowiły świętować 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych, bo te incydenty miały miejsce w piątek, czyli przed uroczystościami. Tak więc nie narzekajmy na nieco mniej ciepły Bałtyk. U nas jest pięknie, no i jest, pewne jest to, że nie ma takich groźnych rekinów. Radio Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tak się zastanawiałem, kiedy pojawi się ten temat. Temat pojawia się, bo zbliżają się dla nich wakacje i czas urlopów. Mowa o polskich parlamentarzystach. No i nie trzeba zgadywać, że generalnie to polscy politycy w tym sezonie wybierają polskie morze, rejs po Mazurach, no nieliczni wakacje w Chorwacji, a niektórzy po prostu zostają w mieście i będą korzystać z publicznych kąpielisk. Co to oznacza? To oznacza, że jakaś kampania wyborcza albo coś. No tak, trzeba podkreślić, że u nas w kraju wypoczywa się najlepiej. Tu akurat z posłami się zgadzam, choć pewnie niektórzy z wielkim cierpieniem, bo pewnie stać ich na dalekie podróże.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm3. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
16: W regionie poranek nadal upływa pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Temperatura wynosi około 19 stopni, a po południu termometry pokażą maksymalnie około 22 stopni. Synoptycy nadal prognozują możliwość wystąpienia lokalnych burz w drugiej części dnia. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. No dobra, nie uciekniemy od tego tematu. On powraca jak bumerang. Pocałunki. Dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku. Proszę bardzo. I udowodniono, że podczas całowania używamy około 30 mięśni twarzy. Zapobiegają one workowatym policzkom. Co za tym idzie, napięcie tych mięśni spowodowane namiętnym pocałunkiem zdecydowanie pomaga wygładzić skórę. No i podobno też redukuje zmarszczki. No właśnie, ale jak tak człowiek się nacałuje, to się potem uśmiecha i uśmiech powoduje zmarszczki. I tak w koło, i tak w koło. Dajcie spokój.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.

0: elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Zachwycaliśmy się w minionym tygodniu polskim biegaczem, który przebiegł maratony w każdym ze Stanów Ameryki Północnej i zrobił to w 49 dni. Nazywany jest też polskim Forrestem Gumpem. No właśnie, bo w 1994 roku mieliśmy premierę tego genialnego filmu Forrest Gump w reżyserii Roberta Zameckisa. No może w taki niezbyt piękny, pogodowy, popołudniowy czas warto sięgnąć do klasyki kina. A o bieżących rzeczach informują nasi dziennikarze. Zapraszamy na wiadomości. Startują punktualnie o 9:00.
1: Nowoczesny OIOM w szpitalu na Parkitce w wiadomościach Radia 90 o 9:00. Najnowsza inwestycja w częstochowskiej ochronie zdrowia. Będzie także ponad 60 mieszkań, jakie oddano w Lublińcu w ramach inicjatywy SIM Śląsk Północ. Leon XIV na wakacjach. Papież rozpoczął urlop w Castel Gandolfo. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa. Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
7: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
13: Citroen.
14: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
15: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
14: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
15: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
14: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
15: Paulina Sygut-Jerzyna
14: i Krzysztof Ibisz.
16: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
17: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 6 dzień lipca. Jest 9, zapraszamy Was na wiadomości.
1: Joanna Miali-Mąka, zaczynamy. Nowoczesny sprzęt, większa przestrzeń i najważniejsze standardy bezpieczeństwa. W Częstochowie otwarto jeden z najnowocześniejszych kompleksów intensywnej terapii. Za 35 milionów złotych na Parkitce powstał OIOM, jakiego dotąd nie miała żadna z naszych lecznic.
2: Dotychczas funkcjonujące oddziały intensywnej opieki medycznej naprawdę wymagały już modernizacji. Możemy się pochwalić ultra nowoczesnym sprzętem, który będzie służył naszym pacjentom. Inwestycja kosztowała ponad 35 milionów złotych i są to środki, które szpital pozyskał od województwa śląskiego w postaci dotacji celowej przekazanej przez marszałka województwa.
1: Mówi lekarz naczelny w wojewódzkim szpitalu, kardiolog Beata Reszka. Nowy kompleks oferuje 28 stanowisk ratujących życie.
11: Więcej na radiojura.pl.
1: Mieszkania w ramach SIM Śląsk Północ w Lublińcu gotowe do użytkowania oddano największą dotychczas zrealizowaną inwestycję. 62 mieszkania w dwóch nowoczesnych budynkach. Powstały lokale o powierzchni od 39 do 67 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji wybudowano również dwa lokale użytkowe oraz 12 miejsc postojowych w garażach podziemnych. Mieszkania oferowane są w formule społecznej inicjatywy mieszkaniowej bez konieczności zaciągania kredytu, z przystępnym czynszem oraz możliwością dojścia do własności. Na dzień przekazania mieszkań zawarto już 60 umów najmu.
11: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Złombol 2026 dotarł do mety i podbił Afrykę, a obok ekip w zabytkowych pojazdach z całej Polski mieliśmy kilka brygad z naszego podwórka, w tym trio z Częstochowy. Przypomnijmy, wyprawa starym polonezem ma przede wszystkim wymiar charytatywny i służy zebraniu środków na realizację potrzeb podopiecznych z domów dziecka. O podsumowanie pokusił się dla Radia Jura Przemysław Palacz z towarzyszami wyprawy.
13: Polonez spisał się wzorowo i obecnie jesteśmy na kampingu razem z innymi uczestnikami. Teraz zwiedzamy Afrykę, wjechaliśmy w góry, a także wybraliśmy się w pustynne rejony. Jak do tej pory pokonaliśmy około 3700 kilometrów. Przed nami jeszcze droga powrotna, dlatego trzymajcie kciuki za wszystkich uczestników z Łombolu.
17: Pozdrawiamy redakcję i wszystkich słuchaczy Radia Jura.
1: Pozdrawiali z serca Afryki uczestnicy częstochowskiej załogi. Będzie remont pierwszego odcinka autostrady A1 Pyrzowice-Piekary. I ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Wyryński.
18: Po masowym śnięciu ryb w Bobrze Tauron zapowiedział powołanie Rady Społecznej, która zajmie się oceną skutków sytuacji na rzece i jeziorze Pilchowickim.
19: Pierwsze posiedzenie nowego organu zaplanowano na 9 lipca.
18: Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwego przestępstwa przeciw środowisku.
19: Dotychczas odłowiono i zutylizowano blisko 15 ton martwych ryb.
18: Wstępne wyniki badań nie wykazały obecności toksycznych substancji.
19: Według Ministerstwa Klimatu przyczyną śnięcia ryb było najprawdopodobniej wzruszenie osadów dennych i gwałtowny spadek poziomu tlenu w wodzie.
18: Miasteczko Castel Gandolfo, niedaleko Rzymu, znów tętni życiem. Letni wypoczynek rozpoczął tam Leon XIV.
19: Wybrany ponad rok temu papież po raz pierwszy spędził urlop w pałacu w Castel Gandolfo, który w 2016 roku jego poprzednik Franciszek zamienił w muzeum.
18: Leon XIV powiedział witającym go mieszkańcom i turystom, że najbliższe tygodnie poświęci na wypoczynek, modlitwę, lekturę i sport. Na miejscu ma do dyspozycji basen i kort tenisowy.
19: No i papież będzie w letniej rezydencji do 27 lipca.
18: Anglicy uciszyli Estadio Azteca. Reprezentacja prowadzona przez Tomasa Tuchela pokonała 3-2 współgospodarzy piłkarskich Mistrzostw Świata i awansowała do ćwierćfinału.
19: Spotkanie śledził Wojciech Marczyk. Emocje tak w tym jest. Spotkaniu, Wojciech, były do samego końca. Dzień dobry.
20: No a wszystko dlatego, że Anglicy, mimo że prowadzili już 2-1 po dwóch golach Bellinghama, to od 54 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Kwansaha. Mimo tego z karnego na 3-1 podwyższył Harry Kane. Nadzieję Meksykanom dał Jimenez, który zdobył dla nich drugą bramkę. W ostatnich minutach trwało prawdziwe oblężenie angielskiej bramkiż przez reprezentację Meksyku, no ale gospodarze ostatecznie nie byli w stanie zdobyć tego gola dającego wyrównanie.
18: No i Anglicy w ćwierćfinale zagrają z Norwegami.
20: Tak jest, Skandynawowie wyeliminowali z mundialu Brazylię, wygrywając 2-1, chociaż mieli na początku meczu problemy. W 14 minucie karnego obronił jednak Nyland, który został jednym z bohaterów w meczu. Drugim strzelec obu bramek Erling Haaland. Honorowe trafienie z rzutu karnego w doliczonym czasie meczu zanotował Neymar, dla którego był to ostatni mecz w reprezentacji Brazylii, a Norwegowie po raz pierwszy w historii zagrają w najlepszej ósemce mundialu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
22: W regionie temperatura zbliża się już do 20 stopni, a przed nami nadal zmienna pogoda. W kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu. Po południu synoptycy nie wykluczają również lokalnych burz. Maksymalna temperatura wyniesie około 22 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany, okresami porywisty.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 6 lipca, przypominamy, Światowy Dzień Pocałunku, jest także Dzień Radcy Prawnego. Dobrze, ale na sali sądowej może to dziwnie wyglądać. Posyłamy wam całuski, o, w ten jakże gorący poniedziałkowy poranek. Marek Poc, witam i zapraszam.
11: Radio Jura.

0: Panie i panowie, stało się Nowy Jork, właściwie centrum tego miasta też stanęło w korkach, bowiem Madison Square Garden była areną wydarzeń, których na razie chyba nikt nie zobaczył poza obecnymi. A bagatela, para zaprosiła sobie o jakieś 1000 znajomych, choć sama artystka przyznała kiedyś w wywiadzie z Grahamem Nortonem, że nie zamierza się ograniczać w tej sprawie. Zapraszam każdego, z kim kiedykolwiek rozmawiałam. Szkoda, że nie rozmawiałem z Taylor Swift. Pewnie mógłbym zobaczyć, jak to się działo. A gwiazd nie brakowało. Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Ed Sheeran, Dakota Jackson, Hugh Grant czy Beyoncé. Uroczystość poprowadził Adam Sandler. Oczywiście mowa o ślubie Taylor Swift. Mieszkańcy Nowego Jorku nie do końca byli zadowoleni, bo to przecież wiadomo. 4 lipca, świętowanie, a tu proszę, przez centrum nie da się przejechać. Było w stylu na bogato podobno, ale wiecie, to tak jak zrobić imprezę na bogato w McDonaldzie. Wyobrażacie sobie imprezę weselną na hali wielkiej, sportowej? No cóż, kto bogatemu zabroni?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
5: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
5: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
4: Telefon 515 660 031.
6: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
2: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o studiu Snuczak mówią same za siebie. Daniel.
3: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
2: Ewa.
4: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
2: Piotr.
5: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
2: Studio Snuczak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.
6: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
7: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
8: Zdążymy, spokojnie.
7: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
8: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
7: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
16: W regionie poranek wciąż zmienny. Chwilami więcej słońca, chwilami przewaga chmur. Temperatura wzrosła już do około 20 stopni i w ciągu dnia utrzyma się na poziomie około 22 stopni. Przelotne opady deszczu nadal są możliwe, a w drugiej części dnia lokalnie mogą pojawić się także burze. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałka we poranek i muzyka wybrana na lato. Jest afera. Jest afera w szpitalu w Warszawie. Zresztą generalnie w szpitale pod lupą polskich śledczych, a także NFZ-u. Ale uwaga, za oceanem też się coś dzieje. Bo jak się okazuje, George Clooney, udający lekarza w serialu Ostry dyżur, zgarnął jakieś 11 milionów dolarów. Aha. I niektórzy mówią, że uwierzyli mu, że rzeczywiście jest dobrym lekarzem. Takie rzeczy również za oceanem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 306.

0: 91 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
1: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral lody na patyku Ekipa Baza 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl. Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Światowy Dzień Pocałunku, w poniedziałkowy poranek, o tym też sobie wspominamy. Okazuje się, że zaledwie 3 sesje całowania dziennie po około 5 sekund każda mogą osobę o średniej wadze pozbawić jakieś 500 gram zbędnego ciałka miesięcznie. A jeśli nie sylwetka, to także dłuższe życie. Ludzie, którzy całują się namiętnie każdego poranka, żyją 5 lat dłużej od tych, którzy tego nie praktykują. Ale pamiętajcie, żeby nie spóźnić się do pracy.
1: Fale Dunaju między Pyrzowicami a piekarami na A1 będą zlikwidowane w wiadomościach Radia Jura. Dobre informacje dla kierowców. Wrócimy także do szpitala na Parkitce, gdzie powstał nowoczesny OIOM. W wiadomościach z kraju i ze świata pytanie o przyszłość minister zdrowia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama. Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572-597-757.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
6: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
8: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sygut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
12: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
11: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
13: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
11: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
13: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
11: Wakacyjny rabat na start.
13: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
11: Zadzwoń 500 503 711.
14: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
15: Została nam już tylko apteczka.
14: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
14: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
16: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
14: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
16: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
17: Adamet, z pasji do rozwoju.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
20: Po reklamie.
0: Dziś poniedziałek, to 6 dzień lipca, minęła godzina 10. Przed nami kolejne zaproszenie na wiadomości.
1: Joanna Mieribonka, zaczynamy. Będzie remont pierwszego odcinka autostrady A1. Pyrzowice Piekary, jest umowa z wykonawcą na modernizację 3-kilometrowego fragmentu tej trasy.
21: Dzieje się na drogach.
1: Usunięcie deformacji nawierzchni będzie kosztować ponad 36 milionów złotych. To odcinek autostrady w kierunku Gliwic od około 150 metra za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemoni do MOP-u Dobieszowice Zachód. Wykonawca zrealizuje pracę w terminie 11 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego. Ogłoszono także przetarg na remont kolejnego odcinka A1 o długości ponad 1,5 kilometra w rejonie węzła Pyrzowice. Czas prac 1,5 roku z przerwą zimową.
21: O tym się mówi w Częstochowie.
1: To jeden z najnowocześniejszych kompleksów intensywnej terapii. Za 35 milionów na parkitce powstał OIOM, jakiego dotąd nie miała żadna z naszych lecznic. Są tu 23 łóżka dla dorosłych oraz 5 stanowisk przystosowanych specjalnie dla najmłodszych pacjentów. Nowa infrastruktura znacząco skróci też czas reakcji personelu, dodają pracujący tu lekarze.
22: Około połowy lipca rozpocznie się nasza praca właśnie na tym nowym oddziale 23-łóżkowym. Oczywiście zwiększy się komfort i dla nas lekarzy, i dla pacjentów. Nowe monitorowanie, także wcześniej wiadomo, w 30-letnim OIOM-ie nie było aż na takim poziomie.
1: Przekonuje anestezjolog Katarzyna Tomczyk. Najnowszy oddział intensywnej opieki medycznej w wojewódzkim szpitalu zapewni najwyższą jakość opieki pacjentom z północnej części województwa śląskiego.
21: Wiadomości Radia Jura.
1: Bezpłatna zbiórka elektroodpadów i tekstyliów, ekologiczna akcja już jutro w Myszkowie. Mieszkańcy będą mieli kolejną okazję, aby zgłosić odbiór. Wystarczy zadzwonić. Numer telefonu mamy na radiojura.pl i umówić termin odbioru spod lokalu. Do odbioru przyjmowane są ubrania, ręczniki, kurtki i płaszcze, także odzież sportowa, obuwie, koce i firanki. Przekazywane tekstylia mogą być nowe lub używane, jednak muszą być czyste, suche i kompletne oraz nadawać się do ponownego użycia. Na koniec wracamy do Częstochowy i przypominamy o utrudnieniach dla pasażerów miejskiej komunikacji. Są prace na torach tramwajowych w Alei Niepodległości. Od dziś przez 3 tygodnie wprowadzono w mieście zastępczą komunikację autobusową. W Radiu Jura pora na doniesienia z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
23: Do jutra minister zdrowia ma czas na przedstawienie planu reformy służby zdrowia. Inaczej pożegna się ze stanowiskiem.
24: Takie ultimatum postawił przed weekendem w Jolancie Sobierańskiej Grędzie premier Donald Tusk. Włączymy się z Kacperem Wróblewskim.
25: Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Czy szefowej resortu zdrowia uda się utrzymać stanowisko?
25: Według moich rozmówców niekoniecznie. Jak usłyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, te kilka dni, które premier dał minister zdrowia, to tylko zapowiedź ostatecznej dymisji. Moi rozmówcy podkreślają, że w samorządzie po aferze związanej ze Szpitalem Południowym poleciały już głowy, więc teraz czas na podobny ruch w rządzie. Politycy KO, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że to najlepsze rozwiązanie, bo Jolanta Sobierańska Grenda nie jest powiązana z ich ugrupowaniem. Także pozostali członkowie koalicji rządzącej liczą na dymisję, bo wielokrotnie, jeszcze przed wybuchem afery szpitalnej, zarówno Włodzimierz Czarzasty czy Władysław Kosiniak-Kamysz krytycznie oceniali tak zwane odpolitycznienie kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia.
23: Anglicy świętują.
24: Synowie Albionu w niezwykle dramatycznym meczu pokonali Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału Mundialu. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy.
23: W Londynie jest nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, jak na ten wynik zareagowano na Wyspach?
26: Jak zaznaczają komentatorzy, reprezentacja Anglii pokazała dwa skrajne oblicza. Wyrachowaną europejską klasę oraz niesamowity charakter, gdy wszystko na murawie zaczęło się sypać. Druga połowa obnażyła bowiem stare angielskie grzechy. Pojawiły się momenty kompletnego paraliżu i indywidualnych błędów, które niemal kosztowały Anglię awans. Kluczem do przetrwania okazała się elastyczność taktyczna i przejście do głębokiej defensywy, gdy jedynym celem było bronienie jednobramkowej przewagi grając w dziesiątkę. I to ostatecznie otworzyło Anglikom drogę do ćwierćfinału.
24: No a dziś kolejne mundialowe emocje.
23: O 21:00 wielki hit Portugalia-Hiszpania.
24: No to będzie mecz. O 2:00 natomiast Stany Zjednoczone zagrają z Belgią.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: W regionie przedpołudnie przynosi mieszankę chmur i chwilowych rozpogodzeń. Temperatura wzrosła już do około 21 stopni i w ciągu dnia osiągnie około 22 stopni. Nadal występuje możliwość przelotnych opadów deszczu, a po południu lokalnie mogą rozwinąć się burze. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich, przez co warunki pozostają dość zmienne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Jak wam mija czas w poniedziałkowy poranek? U nas znakomicie. A co jeszcze ciekawego można robić w wakacje? Kilka podpowiedzi w tej godzinie naszego porannego programu. Marek Moc, zapraszam.
21: Radio Jura.

Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Co w planach na początek tygodnia? W Radiu Jura pomagamy zaplanować czas. Dziś propozycja dla miłośników gór i himalaizmu. O 18 w sali kina OKF Iluzja odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Wielickim. Legendarny himalaista opowie o wydarzeniach na Broad Peaku 13 lat po tragicznej zimowej wyprawie z 2013 roku. Punktem wyjścia do rozmowy będzie film Broad Peak, ale nie zabraknie także pytań o kulisy wyprawy, odpowiedzialność, emocje i decyzje podejmowane wysoko w górach. To będzie okazja, by spojrzeć na tamte wydarzenia z perspektywy człowieka, który kierował ekspedycją.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: W regionie przedpołudnie nadal przeplatane chmurami i krótkimi rozpogodzeniami. Temperatura wynosi około 21 stopni i w ciągu dnia osiągnie maksymalnie około 22 stopni. Miejscami mogą jeszcze pojawiać się przelotne opady deszczu, a po południu lokalnie możliwe są burze. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich, okresami porywisty.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Słuchasz Radia Jura.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up.

Radiu Jura kolejna propozycja na poniedziałek. W Częstochowie ruszają wakacyjne spotkania dla młodzieży. To okazja do rozmów, integracji i poznania nowych osób w swobodnej atmosferze, bez oceniania i presji. Pierwsze zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy sami zdecydują, czy chcą dołączyć na dłużej. Spotkanie rozpocznie się o 13:30 przy ulicy Mireckiego 5. Organizatorzy zapowiadają, że kolejne tematy będą

0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
2: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
3: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowa Krzysztof Smela.
4: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
5: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
5: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
5: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poamkomo.
4: Częstochowa ulica Krótka 20. 26 w bramie.

0: Ta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: poniedziałkowy.
1: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Ech, łezka wokół się kręci. Przed laty, 6 dnia lipca w 1974 roku Polska zajęła trzecie miejsce na rozgrywanych w Niemczech 10 Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, pokonując w Monachium Brazylię 1-0. Takie to były czasy. A współczesność oczywiście pojawi się w naszych wiadomościach. Startują punktualnie o 11.
2: Utrudnienia w Częstochowie w związku z zamknięciem kolejnych przejazdów kolejowych. W wiadomościach Radia Jura ważne informacje dla kierowców. Będzie także podsumowanie ostatniego występu częstochowskich żużlowców. Wraca także temat odtajnienia listy wojskowego sprzętu dla Ukrainy. Głos zabiera Radosław Sikorski. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, 6 dzień lipca. Minęła już godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek wiadomości o 11:00 utrudnienia dla kierowców. Kolej ponownie zamyka dwa ważne przejazdy w obrębie Tysiąclecia i Wyczerp Aniołowa. W Radiu Jura przypominamy, trwa modernizacja linii kolejowej numer 1 na odcinku Koluszki-Częstochowa. Do niedzieli wyłączony z ruchu zostaje przejazd w ulicy Kieleszyńskiej, w kolejnym tygodniu przejazd w ulicy Karłowicza. Wyznaczone są specjalne objazdy, zmieni się trasa autobusów MPK linii numer 25.
4: Więcej na radiojura.pl.
2: Sport. gotowy zimny prysznic znów pod jasną górą dla naszych żużlowców, ale kibice nie tracą wiary. Częstochowski włókniarz musiał uznać wyższość rywali, gratulując na swoich profilach społecznościowych gościom z Zielonej Góry.
0: Wydawało nam się, że ten mecz może się zakończyć inaczej. No niestety zaczęliśmy ten mecz od dwóch przegranych 5-1, gdzieś tam ten dystans się zrobił. Poniżej tych 8 punktów nie zjechaliśmy. Ta końcówka, Falubas z biegi nominowane pojechał młodzieżowcami i po prostu zabrakło nam sił.
2: Jak przyznaje trener Lwów, Mariusz Staszewski, zespół liczył na zupełnie inny rezultat, jednak o losach spotkania zdecydowały już pierwsze biegi. Mimo przegranej, ostateczny wynik spotkania pokazuje jedno. Na torze oglądaliśmy znacznie bardziej wyrównany pojedynek niż w poprzednich kolejkach sezonu.
3: Sezon wygląda jak wygląda. Okolice połowy sezonu nadal jest ciężko, nadal dziś widać, że brakuje ewidentnie tych punktów. Cały czas szukam, trenuję i walczymy, żeby poprawić wyniki. W tych juniorskich zawodach pomału zaczyna to wyglądać lepiej. Szukam w różnych jednostkach silnikowych, pomału coś znaleźliśmy.
2: Komentował junior częstochowskiego zespołu Franciszek Karczewski. Mecz z Zieloną Górą to już historia, przed włókniarzami kolejne wyzwania. Następnym rywalem będzie ekipa z Gorzowa. Wyjazdowy mecz zaplanowano na 9 sierpnia.
5: Wiadomości Radia Jura.
2: Magistrat w Olsztynie w nowej szacie z cytatami polskiej noblistki. Po rocznym remoncie budynek Urzędu Miasta i Gminy obsługuje mieszkańców w nowej odsłonie. Kluczowym elementem modernizacji urzędu jest nowoczesna winda osobowa. Przeszklony szyb windowy zlokalizowany jest wewnątrz budynku w środku klatki schodowej. Na parterze powstało nowe biuro obsługi interesanta. Urząd zyskał rozsuwane drzwi wejściowe oraz szereg elementów nawiązujących do logotypu gminy. Ciekawym elementem wystroju wnętrz są cytaty noblistki Olgi Tokarczuk z ksiąg jakubowych, wymalowane na ścianach korytarzy, a nawiązujące w swojej treści do Olsztyna i jurajskiego pejzażu. W kolejnych wiadomościach Radia Jura w samo południe letnia kawiarenka dla seniora akcja startuje już jutro. Teraz pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
13: Ujawnienie listy sprzętu, który Polska przekazała Ukrainie, poprawi nasze relacje z tym krajem, przekonuje wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
14: Odtajnienie listy donacji zapowiedziało wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej.
13: Są to konsekwencje wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który podał informację, że rząd przekazał wiosną Ukrainie pociski do systemu Patriot. Według niego odbyło się to w tajemnicy przed Sejmem.
14: Na konferencji szefa MSZ-u był Michał Dobrołowicz.
15: Dzień dobry.
14: Ale dlaczego odtajnienie listy wojskowej pomocy ma poprawić relacje polsko-ukraińskie?
15: To pokaże, jak duże było nasze wsparcie dla Ukrainy. Tak uważa Radosław Sikorski.
16: Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji.
15: Szef MSZ nie odpowiada jednak wprost na pytanie, czy pociski do systemów Patriot faktycznie zostały wiosną przekazane Ukrainie.
16: Minister obrony zadeklarował, że donacje dla Ukrainy będą odtajnione. Gdy będą odtajnione, będziemy o tym mówić. Ale rosyjskie rakiety nadal lecą na ukraińskie miasta, nadal zabijają ludzi.
15: Za niecałe 2 godziny w południe minister obrony narodowej i premier mają zabrać głos w Bydgoszczy. Tam podpisana będzie umowa dotycząca produkcji w Polsce rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu i tam z pewnością wróci wątek pocisków do baterii Patriot.
14: Na to była ciężka noc w wielu miejscach Ukrainy.
13: Rosyjskie wojska zaatakowały kraj, wykorzystując 68 rakiet i ponad 350 dronów bojowych.
14: Taką informację przekazały siły powietrzne Ukrainy.
13: W obwodzie kijowskim i w Kijowie zginęło co najmniej 12 osób.
17: Nie daj Bóg, jeszcze raz powtórne.
14: Myślałam, że to koniec, jeżeli teraz, nie daj Boże, dojdzie do kolejnego ataku. Mieliśmy tutaj tylko gołe ściany, nie było gdzie się schować. Potem ukryliśmy się w mieszkaniu sąsiadów. Ratownicy przyszli, żeby nas uratować, mówiła mieszkanka Kijowa.
13: Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że wtorek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
20: W regionie przedpołudnie powoli przechodzi w bardziej stabilną, choć nadal zmienną aurę. Chmur jest wciąż sporo, ale miejscami pojawiają się przejaśnienia. Temperatura wynosi około 21 stopni i utrzyma się na podobnym poziomie w dalszej części dnia. Przelotne opady deszczu są jeszcze możliwe, jednak coraz rzadziej. Po południu nadal nie można wykluczyć burz. Wiatr umiarkowany z zachodu.
9: prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267.
1: Ani się człowiek dobrze nie obejrzał, a tu proszę, kończy się nasze poranne spotkanie w poniedziałkowy poranek. Dziękuję wobec tego, życzę Wam miłej reszty dnia i słyszymy się jutro o poranku. Marek Moc, do usłyszenia.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
4: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5-litrowych butelek. Kaufland.

0: środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
6: W regionie przedpołudnie powoli stabilizuje się, choć wciąż widoczne są chmury. Temperatura wynosi około 21 stopni i utrzyma się na podobnym poziomie w dalszej części dnia. Przelotne opady deszczu są już coraz rzadsze. Po południu nadal możliwe są lokalne burze. Wiatr umiarkowany z zachodu, chwilami porywisty.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych.

0: stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: umorzone śledztwo w sprawie próby zabójstwa w Iwanowicach Małych. W wiadomościach Radia Jura w samo południe wrócimy do sprawy sprzed roku. Będzie także kawiarenka dla seniora, czyli letnia akcja w Częstochowie. Jest także skandal na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Chodzi o reprezentację USA i interwencję Donalda Trumpa. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
8: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
7: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
9: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
10: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
9: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
10: Wakacyjny rabat na start.
9: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
10: Zadzwoń 500 503 711.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
12: Poniedziałek, 6 dzień lipca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie postrzelenia w Iwanowicach Małych sprawca był niepoczytalny.
13: O tym się mówi w regionie.
0: Blisko rok temu doszło do kłótni pomiędzy dwoma braćmi, 34-letnim Piotrem K. oraz 39-letnim Łukaszem K. W jej trakcie Piotr K. dooddał strzał z broni czarnoprochowej i ranił w głowę Łukasza K. Gdy pokrzywdzony zaczął uciekać, oddał jeszcze dwa, tym razem niecelne strzały w jego kierunku. Sprawca uciekł, a poszkodowany o własnych siłach dotarł do najbliższych zabudowań, gdzie udzielono mu pomocy. Potem trafił do szpitala. Jeszcze tego samego dnia młodszy z braci został zatrzymany, a potem aresztowany. Powołani biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był niepoczytalny. W związku z tym sprawa została umorzona.
13: Wiadomości Radia Jura.
0: Letni sezon w mieście nie może obejść się bez kawiarenki dla seniora. To już 16. edycja, która rusza już jutro. Aby dołączyć do akcji, wystarczy odebrać specjalny kupon. Będą one wydawane w każdy wtorek od 10 w biurze obsługi seniora przy ulicy Śląskiej.
14: To też gwarantuje, że jeśli senior czy seniorka uda się do danego lokalu z tym kuponem, będzie na pewno mogła z akcji skorzystać. W tym roku do kawiarenki dla seniora przystąpiło 9 częstochowskich lokali gastronomicznych. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu seniorzy będą mogli spotkać się w przyjaznej atmosferze przy filiżance kawy czy herbaty.
0: Warto miło spędzić czas w gronie znajomych, zachęca Olga Dargiel z MOPS-ów Częstochowie.
13: Radio Jura poleca.
0: Kolejowa rewolucja technologiczna zaczyna się w Częstochowie, a Politechnika ramię w ramię z PKP szuka młodych inżynierskich talentów. Na uczelni rusza nowy kierunek studiów, inteligentne systemy transportu kolejowego. To odpowiedź na lawinowo rosnące zapotrzebowanie na specjalistów. Kandydaci mogą składać dokumenty do 14 lipca.
13: Więcej na radiojura.pl.
0: Policjanci z częstochowskiego ogniwa konnego na podium w Międzynarodowych Zawodach Jeździeckich Służb Mundurowych. Kacper Płachta i Wojciech Grajcar zdobyli trzecie miejsce w rywalizacji w 5. Międzynarodowym Turnieju Mundurowych Formacji Konnych w Łodzi. Częstochowscy mundurowi razem ze swoimi wierzchowcami spośród 12 rywalizujących drużyn zdobyli trzecie miejsce. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Wyryński.
1: Nieoficjalnie jeszcze dzisiaj po południu możemy poznać informacje na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę.
15: Odtajnienie takich danych zlecił wczoraj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: O 13:00 ma zostać przesłuchany kierowca autobusu, który wczoraj wieczorem w Warszawie zderzył się z tramwajem i staranował kilkanaście aut.
15: W wypadku ucierpiało 6 osób, w tym 4-letnie dziecko. Kierowca autobusu był trzeźwy.
1: My łączymy się z Jakubem Rybskim. Czy znane są już przyczyny tego karambolu?
16: Nieoficjalnie ustaliłem, że usterka mogła dotyczyć jednego z podzespołów opartych na systemach elektronicznych. Na nagraniu widać, że autobus taranuje kolejne samochody i znaki drogowe, niemal nie zmniejszając prędkości. Zatrzymał się dopiero w przejściu podziemnym. Dokładne przyczyny tego wypadku będzie wyjaśniał biegły, który ma zostać powołany najpóźniej jutro. Z moich informacji wynika, że autobus miał ważne badania techniczne i jak każdy warszawski autobus, przed wyjazdem w trasę przeszedł podstawowy przegląd przeprowadzony przez kierowcę.
1: Świat sportowy żyje skandalem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
15: FIFA anulowała karę w meczu zawieszenie jednego z liderów amerykańskiej kadry, Florina Baloguna.
1: Miał on nie wystąpić najbliższej nocy w meczu 1/8 finału mundialu z Belgią, ale dzięki interwencji Donalda Trumpa wystąpi. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
15: Dzień dobry, witamy. Jak FIFA tłumaczy swoją decyzję?
17: No, Międzynarodowa Federacja powołała się na artykuł 27 kodeksu dyscyplinarnego. Zezwala on FIFA na całkowite lub częściowe zawieszenie kary. Belgijska Federacja wydała jednak oświadczenie, w którym zaznacza, że FIFA złamała kilka innych zapisów. Największe emocje w tej sprawie budzi jednak to, o czym wspomnieliście, czyli interwencja samego Donalda Trumpa. Prezydent USA miał prosić szefa FIFA, Gianniego Infantino, by sprawa czerwonej kartki została ponownie przeanalizowana. Nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca obchodzi się Prima Aprilis. Ta informacja to było dla mnie objawienie. Przyznał Rudy Garcia, selekcjoner reprezentacji Belgii, która o 2:00 w nocy polskiego czasu zagra z USA o awans do ćwierćfinału.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: Poniedziałkowe popołudnie przynosi zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20 do 22 stopni Celsjusza. W Częstochowie czy w Konopiskach wiatr umiarkowany z zachodu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze poniedziałkowe, popołudniowe, przy okazji wakacyjne spotkanie. Na początek muzyka wybrana na lato, Yunadas i Lavinia, za chwilę też Blue Lagoon. Zaczynamy.
13: Radio Jura.

0: California go.
1: Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75. This one I feel in broken hearts.

0: No i tak właśnie brzmi najlepsza muzyka na lato. Gypsy Kings to już za nami. A propos, zerkam sobie na kalendarz, potem na zegarek, no przecieram oczy ze zdumienia. Słuchajcie, to nie są ćwiczenia. Właśnie zaczynamy drugi tydzień wakacji. Kiedy to zleciało? Nie mam pojęcia. A propos, dajcie znać, kto już zdążył złapać opaleniznę, kogo ukąsił komar i kto wrócił z lasu z kleszczem. Wszystkie letnie opowieści mile widziane, a u mnie za chwilę opowieści o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
8: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
0: Dziś do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże z przejaśnieniami, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu, 22 stopnie na termometrach, wiatr z zachodu, ciśnienie wysokie i stabilne, a biometr w Częstochowie czy w Blachowni jest niekorzystny.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Jennifer Lopez, Papi, muzyka wybrana na lato, a w kalendarzach 6 dzień lipca, to jest poniedziałek, drugi przy okazji poniedziałek wakacji i to wcale nie jest okazja do świętowania. Ale są inne ciekawe, na przykład mamy Dzień Radcy Prawnego czy Światowy Dzień Pocałunku. Kto lubi, ten całuje. A kto chce być całowanym, ten nuci przebój grupę piersi, całuj mnie, pamiętacie? A kto nie lubi, słuchajcie, ten może zająć się czymś bardziej konkretnym, jak na przykład drobiem z rożna, bo dzisiaj wypada dzień smażonego kurczaka. Chyba już wiadomo, co na obiad, prawda? Smacznego!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łyd

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
2: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
11: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów.

0: Poranka.
1: Za chwilę 13, za chwilę wiadomości. Ja pytam, jak tam państwu mija lato. No mam nadzieję, że wykorzystujecie ten czas na maksa, bez względu na to, czy ładujecie baterie na plaży nad Bałtykiem, mimo kiepskiej aury, czy po prostu łapiecie luz na własnym balkonie, albo co gorsza, robicie remont, ulubione zajęcie wakacyjne Polaków, klasyka gatunku. Dajcie znać, co robicie, a my powiemy, co dzieje się w kraju, na świecie i blisko nas.
2: Przez głupi żart kolejna osoba nie poleciała na wakacje w wiadomościach Radia Jura. O 13:00 więcej informacji na temat ostatniego zdarzenia na lotnisku w Pyrzowicach. Częstochowska policja poszukuje świadków wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Głównej. Na koniec wiadomości wyjątkowe urodziny. Aktor filmów akcji Sylwester Stallone kończy dziś 80 lat. Uwierzycie? Joanna Mielimonka. Do usłyszenia.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
6: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
8: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
9: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
8: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
9: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
10: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o studiu Snuczak mówią same za siebie. Daniel.
11: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
10: Ewa.
12: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
10: Piotr.
13: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
10: Studio Snuczak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowa Krzysztof Smela.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
17: A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 13:00. O tej porze u nas najważniejsze informacje.
2: Joanna Mielimonka. Zaczynamy. Pomimo ciągłych ostrzeżeń i informowania podróżnych, wciąż znajdują się osoby, które żartują sobie na lotnisku na temat materiałów wybuchowych, rzekomo przewożonych w bagażu. W sobotę na lotnisku w Pyrzowicach Straż Graniczna otrzymała informację, że w trakcie odprawy na samolot do Dubrownika podróżna oświadczyła, iż w bagażu podręcznym ma bombę. Natychmiast sprawdzono jej walizkę. Nie znaleziono jednak żadnych niebezpiecznych materiałów. 34-letnia pasażerka została ukarana mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan nie zezwolił jej na wejście na pokład samolotu.
0: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Policja szuka świadków wypadku na przejeździe kolejowym. Chodzi o zdarzenie w Częstochowie przy ulicy Głównej. Z ustaleń śledczych wynika, że kierujący samochodem marki Opel wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie zderzył się z jadącym w kierunku Częstochowy pociągiem towarowym. Mundurowi proszą o kontakt osoby, które w chwili wypadku jechały autobusem numer 11, przejeżdżały samochodem, czy zatrzymywały się w miejscu wypadku oraz wzywały służby ratunkowe o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Policji w Częstochowie. Numery telefonów mamy w naszym portalu.
0: www.radiojura.pl.
2: Mężczyźni w Częstochowie wzięli sprawy w swoje ręce i masowo ruszyli na przegląd zdrowia. Za nami lokalna odsłona ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej. Panowie, jazda po zdrowie. W Częstochowie przy ulicy Ogrodowej przeprowadzono 107 bezpłatnych badań i konsultacji.
4: Za chwilę zaproszę tutaj do naszego stanowiska.
20: Jest gabinet USG, gdzie można wykonać USG tętnic szyjnych, USG jąder, USG jamy brzusznej. Gabinet pielęgniarki, gdzie można wykonać pomiar ciśnienia, tętna, jednokanałowy EKG.
2: Mówiła szefowa fundacji Katarzyna Kozłowska-Panel. Akcja udowodniła, że panowie chcą się badać, o ile nie wymaga to skierowań czy wcześniejszych rejestracji.
20: To porównanie z przeglądem właśnie samochodu do przeglądu zdrowotnego mężczyzny jest trafne, no bo powinniśmy to robić regularnie, bo o to chodzi w profilaktyce. To tak naprawdę mężczyźni coraz chętniej korzystają z tego typu badań. To też pokazuje program profilaktyczny Moje Zdrowie, gdzie 1/3 mężczyzn w Polsce już skorzystała z tego programu.
2: Dodaje Katarzyna Kozłowska-Panek. Po Częstochowie medyczny autobus ruszył w dalszą trasę. Kolejne przystanki zaplanowano zarówno w regionie, jak i w innych miastach Polski. W Radiu Jura pora na doniesienia z kraju i ze świata. Z nami od teraz Ewa Kwaśny.
21: Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbiera informacje na temat wypadku autobusu pasażerskiego z Warszawy do Tallina. Według litewskich mediów doszło do niego na tamtejszym odcinku trasy Via Baltica. Wiadomo, że są poszkodowani. Michał Dobrowicz rozmawiał z przedstawicielami polskiego MSZ-u. Michale, co jeszcze wiemy na temat tego wypadku?
22: Międzynarodowym autobusem podróżowało 20 osób. Wśród nich byli właśnie obywatele Polski, ale też Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Finlandii. Ranni zostali już przewiezieni do 2 litewskich szpitali. Według informacji policji, na które powołują się litewskie media, prawdopodobnie z powodu złej pogody, w tym deszczu i wiatru, autobus nagle zjechał z drogi. Przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem polskiego MSZ. Resort zbiera teraz informacje o tym, ilu obywateli Polski zostało poszkodowanych w tym wypadku.
21: A teraz niezwykły jubilat.
23: Rocky.
21: Filmowy Rocky, czyli Sylwester Stallone, ma dziś 80. urodziny. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
24: Dzień dobry, Kasiu. Ja mam nawet tort dla Sylwestra i ojej, dla ciebie, Ewa. No ojej. Tak, no jak urodziny,
21: to ja
24: urodziny.
21: Oddam Sylwestrowi. To jest, Kasiu, bez wątpienia aktor, który na stałe, tak, wszedł do popkultury.
24: Nawet jeśli nie oglądaliście jego filmów, to pewnie wiecie, że to i Rocky, i Rambo, i Tango, a ostatnio serialowy Tulsa King. Ale ten znany z ról twardych mężczyzn aktor ma też na koncie Oscara.
23: And to all the Rockies in the world, I love you.
24: Kocham wszystkich Rockich tego świata, tak mówił odbierając nagrodę, gdy nakręcony pół wieku temu film dostał Oscara. Ta opowieść o sportowcu, który nigdy się nie poddaje, stała się takim mottem pana Sylwestra, który w młodości miał wadę wymowy, sprzątał klatki w zoo, spał na ławkach w parku i marzył o Hollywood. Dziś nie zwalnia tempa. Z Quentinem Tarantino właśnie pracuje nad serialem gangsterskim.
21: To co, Kasiu, jeszcze życzenia. Życzymy jubilatowi przede wszystkim kolejnych lat, tak, w zdrowiu.
24: I w takiej formie.
21: Fantastycznej formie.
24: Tak jest.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
1: Czas na kolejny raport pogodowy. Dziś do końca dnia zachmurzenie zmienne. Przypominam, w kolejnych dniach więcej chmur niż słońca. No i przyda się parasol jutro. Miejscami opady deszczu. Środa, miejscami opady deszczu. A w czwartek miejscami opady deszczu. Tak wyglądają najnowsze prognozy. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia. W weekend w Częstochowie czy w Konopiskach 25 stopni.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: No proszę, to już 80 lat i słuchajcie, nie wiem jak wam, ale mnie hasło Sylwester nie kojarzy się z imprezą na koniec roku, a z tym gościem właśnie. Za każdym razem, kiedy wpadał do mnie z wizytą, to ja się dobrze bawiłem. Nie tylko na Rockim, Kobrze czy Niezniszczalnym, ale ostatnio też na Tulsa King, Sylwek, Zdróweczka i od nas w prezencie piosenka Mike Oldfield, Maggie Rayleigh, To Friends dla Sylwestra.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 70.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk, to jest muzyka wybrana na lato, a w kalendarzach poniedziałek, słuchajcie, jest ciekawy film do zobaczenia. OKF Iluzja poleca się także w wakacje i już dziś o 15:30 poleca pikantną komedię o blaskach i cieniach pożycia małżeńskiego. Znudzone sobą małżeństwo zaprasza na kolację parę wyzwolonych sąsiadów. W obsadzie, uwaga, Seth Rogen, Edward Norton, no i przede wszystkim ona, Penelope Cruz. Natomiast o 18:00 odbędzie się spotkanie z legendą, z Krzysztofem Wielickim. Broad Peak, 13 lat później, oczami Wielickiego. To tytuł tego spotkania, mocno polecam. I jeszcze o 20:30 czarna komedia produkcji francuskiej, Wypadek fortepianowy. Poniedziałek w kinie, no, brzmi jak dobry plan.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
12: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
13: Citroen.
14: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
0: Najnowsze raporty pogodowe mówią, że powrotu upalnego lata z temperaturą na poziomie 30 i więcej stopni Celsjusza nie widać, ale jest szansa, że pogoda nam się poprawi w okolicach piątku i ta poprawa będzie trwać aż do niedzieli. 25 stopni możemy zobaczyć na termometrach, ale w najbliższych dniach w Częstochowie przydadzą się parasole.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
15: Słuchasz Radia Jura.
16: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: muzyka wybrana na lato. Takie rzeczy wychodzą, kiedy dzieciaki zabierają się za klasykę. 18 u nas. Do muzyki wrócimy już za momencik. A teraz pytanie. Zastanawialiście się kiedyś, co ludzie pili w upalne popołudnie przed erą gazowanych napojów, kiedy nie było jeszcze marketów, kolorowej telewizji, a nawet internetu? Odpowiedź jest genialna w swojej prostocie. Otóż piliśmy kompot. To był prawdziwy król wakacji. Truskawkowy, agrestowy, a nawet śliwkowy. No każdy smakował genialnie. Nie umówmy się, współczesne napoje mogą mu co najwyżej czyścić szklankę. No i wiecie co? Nasze radiowe kucharki postanowiły odświeżyć recepturę na kompocik i podzielić się nią z całym światem. Zatem zaglądajcie do naszego portalu, szukajcie zakładki Kuchnia, no i wasze zdrowie szklanką kompotu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
5: Przez te oczy zielone.
4: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
9: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
8: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
10: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i

0: paralotni, widowiskowe treningi z wytwornicą dymu, dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego, przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy, mnóstwo innych atrakcji, strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
5: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
4: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
6: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
4: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
6: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
4: Wakacyjny rabat na start.
6: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
4: Zadzwoń 500 503 711.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 14 i za chwilę wiadomości. Ja sobie przeglądam nasze kalendarium. Widzę, że poniedziałek, to wszyscy już wiedzą. 6 dzień lipca, to też wszyscy wiedzą. Ale czy wszyscy wiedzą, jak brzmi cytat na dzisiaj? Otóż brzmi tak. Gdy człowiek usłyszy lubianą melodię, to tak jakby ujrzał starego przyjaciela. No i słuchajcie, spotkanie z najlepszymi starymi przyjaciółmi u nas już za chwilę. Wcześniej wiadomości.
1: Pożar busa przed MOP-em Wierzchowisko w kierunku Łodzi. W wiadomościach Radia Jura o 14:00 informacje dla kierowców jadących autostradą. Będą także prace na torach tramwajowych w Alei Niepodległości i zastępcza komunikacja w Częstochowie. Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce będzie kontynuowana, poinformował szef MON-u. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: Jest 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
1: Joanna Mierimonka, zaczynamy. Uwaga kierowcy, na A1 w kierunku Łodzi jest pożar busa przed MOP-em Wierzchowisko. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, mogą występować tu utrudnienia. Wracamy do Częstochowy. Prace na torach tramwajowych w Alei Niepodległości. Przez najbliższe 3 tygodnie wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. W tym czasie przeprowadzony zostanie remont infrastruktury tramwajowej od Ronda Mickiewicza do estakady na Rakowie. Dotyczą zarówno torowiska, jak i trakcji. Szczegółowy zakres prac mamy w naszym portalu
14: www.radiojura.pl.
1: Noga z gazu na śląskich drogach. Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomił 3 nowe odcinkowe pomiary prędkości w naszym regionie. Kierowcy muszą mieć się na baczności, między innymi na autostradzie w Mykanowie.
15: Na autostradzie A1 pod Częstochową system kontroluje już pojazdy na imponującym, bo aż 19-kilometrowym odcinku do węzła Radomsko. Przypominamy, że limit wynosi tam 140 km na godzinę dla osobówek i 80 dla ciężarówek. Kamery na początku i na końcu odcinka zapisują czas wjazdu i wyjazdu, a system komputerowy błyskawicznie wylicza naszą średnią prędkość. Jeśli będzie za wysoka, dotrze do nas wystawiony przez system kamer mandat.
1: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za relację.
14: Radio Jura. Jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
1: Częstochowa. W Centrum Akademickiej Dyskusji o Przyszłości Szkolnictwa Polska Szkoła ma nie tylko wymagać, ale przede wszystkim uczyć konkretnych umiejętności. To główne wnioski z dwudniowej konferencji rektorów uczelni pedagogicznych, która odbyła się w Olsztynie oraz na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.
16: To jest wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy, żeby przemodelowywać system i dostosowywać go do potrzeb otoczenia dynamicznie się zmieniającego, sztuczna inteligencja, nowe technologie, też nowe spojrzenie młodych ludzi do tego, co chcą robić w życiu. Śledzimy, analizujemy, próbujemy w sposób optymalny podejść do tego zagadnienia tak, aby uczelnię przygotować na nowy rok akademicki.
1: Dodaje pełniący obowiązki rektora UJD profesor Bogusław Przywora.
14: Wiadomości Radia Jura.
1: Bezpłatna zbiórka elektroodpadów i tekstyliów w Myszkowie. Ekologiczna akcja już jutro. Mieszkańcy będą mieli okazję, aby w prosty i ekologiczny sposób pozbyć się niepotrzebnych elektroodpadów oraz tekstyliów. Aby zgłosić odbiór, wystarczy zadzwonić. Numer telefonu mamy na radiojura.pl i umówić termin odbioru spod lokalu. W Radiu Jura teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśne.
17: Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, ogłosił właśnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację o tym przekazał szefowi MON-u amerykańscy dyplomaci.
18: Praca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
17: Mówił szef MON-u w Bydgoszczy podczas uroczystości podpisywania umowy o produkcji w Polsce niskobudżetowych pocisków manewrujących. Nie ma Polaków wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie. Autokar z Warszawy do Tallina w nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Na linii Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
19: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, powołując się na informacje od konsula, że wszystkie osoby poszkodowane w tym wypadku są lekko ranne. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Obywateli Polski na pewno nie ma w szpitalach w Mariampolu i w Wyłkowyszkach. Właśnie do tych lecznic trafili ranni. Autokarem mieli jechać m.in. obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii i Ukrainy. Przyczyny wypadku ustalają już litewskie służby.
17: W dobie coraz powszechniejszych tłumaczeń z pomocą sztucznej inteligencji można odnieść wrażenie, że nie warto już uczyć się języków obcych.
20: Nic bardziej mylnego. Przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. Wyniki ich badań pokazują, że mówienie obcymi językami odmładza nam mózg.
17: No i te wyniki poznał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Grzegorzu, jak to zbadano?
20: Badano grupę mieszkańców kraju Basków, którzy znali od 1 do 4 języków i posługiwali się w różnych kombinacjach baskijskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim. Mierzono aktywność ich mózgu przez rejestrację słabych pól magnetycznych generowanych przez aktywne komórki. Na tej podstawie z pomocą sztucznej inteligencji określano zegar starzenia się ich mózgu. Okazało się, że osoby posługujące się 2 językami miały mózg, który wyglądał na średnio 6 lat młodszy niż ich rówieśników, mówiących tylko 1 językiem. W przypadku osób znających 3 języki różnica wynosiła 7 lat, a u poliglotów władających 4 językami aż 13 lat. Co ważne, warto się uczyć języków jak najwcześniej, ale nigdy nie jest za późno, by odmłodzić się poznając kolejny.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Do końca poniedziałku w pogodzie raczej nic się nie zmieni. Przewaga po stronie chmur. Tu i ówdzie kilka kropel deszczu może spaść. Wieczorem i w nocy więcej przejaśnień, ale nad ranem znowu chmury i opady deszczu. Później przejaśnienia, chwilami nawet rozpogodzenia, ale w drugiej części wtorku w Częstochowie, w Konopiskach czy Kłomnicach chmury i opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Godzina 14 za nami, czyli poniedziałek, co miał najgorszego do zaoferowania, to już zaoferował. Teraz tylko i wyłącznie przyjemniejsza część dnia. Muzyka wybrana na lato dla Was. Real McCoy, teraz Marisa, odkochaj za chwilę.
14: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Mark Abor i Who Knows, to jest muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. Słuchajcie, pogoda ma się poprawić w okolicach weekendu i to jest znakomita wiadomość dla pilotów i organizatorów 5. jubileuszowej edycji pikniku. Wakacyjny odlot w Konopiskach. Przeglądam sobie program i widzę, że będą widowiskowe podniebne akrobacje lotnicze i pokaz Mistrza Świata Janusza Darochy ze sterami gaśniczego samolotu typu Dromader. To w powietrzu, a na ziemi na całe rodziny czekać będą wystawy zabytkowych samochodów, symulatory lotu, strefa gastronomiczna i liczne atrakcje dla najmłodszych. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia Jura, tym mocniej polecam i zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Co co czeka nas w pogodzie w środku tygodnia. Zachmurzenie ma być umiarkowane i na ogół już bez opadów, choć tutaj nie do końca. Ja bym synoptykom wierzył, bo są mapy, gdzie widać deszczyk. Temperatura maksymalna na poziomie 22 stopni Celsjusza, od upałów odpoczywamy. Wiatr, uwaga, będzie silny z północnego zachodu w Częstochowie i okolicach w porywach do 60 km na godzinę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Więcej nas, Kuba i Kuba Jemo, to jest muzyka wybrana na lato. Mamy wakacje, słuchajcie, przypominam. No dobra, no nie wszyscy, bo wy pracujecie, ja pracuję. No i pełne ręce roboty mają także ratownicy Beskidzkiej Grupy GOPR. Od początku wakacji interweniowali już przy 23 wypadkach i aż 15 z nich dotyczyło rowerzystów. Na szczęście wszyscy przeżyli, a to dzięki temu, że mieli na głowie kask. No i w swoich social mediach ratownicy publikują zdjęcia, jak on wygląda po zderzeniu z przeszkodą. Warto zobaczyć ku przestrodze, no i pomyśleć, jak by się sprawy miały, gdyby kasku jednak zabrakło. GOPR przypomina również o odpowiednim przygotowaniu do jazdy i zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Bez tego w góry się proszę nie wybierać, no i uważajcie na siebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: wtedy, kiedy jest ciepło. Ale kiedy masz pieniądze i urlop, no proszę bardzo, warto sobie wziąć do serca.
1: Nie będzie procesu w sprawie próby zabójstwa brata w Iwanowicach Małych. W wiadomościach Radia Jura o 15 wrócimy do tej sprawy. Będzie również częstochowski OIOM na Parkitce w nowoczesnym wydaniu. Nowy sprzęt zapewni najwyższą jakość opieki pacjentom. Te i inne informacje również o 15. Joanna Mielimonka. Polecam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Po reklamie.
9: I to już godzina 15, mamy poniedziałkowe popołudnie, mamy także najważniejsze wiadomości.
10: Joanna Mieli.

0: Biedronka. Zaczynamy. Podejrzany o próbę zabójstwa brata w Iwanowicach Małych nie stanie przed sądem. W Radiu Jura wracamy do sprawy sprzed roku. 5 sierpnia doszło wówczas do kłótni pomiędzy braćmi 34-letnim Piotrem K. oraz 39-letnim Łukaszem K. W jej trakcie Piotr K. oddał strzał i ranił w głowę Łukasza K. Sprawca uciekł, został po obławie zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Potem trafił do aresztu. Powołani biegli lekarze, psychiatrzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był niepoczytalny. W związku z tym sprawa została umorzona.
1: O tym się mówi w Częstochowie.
0: Jest przede wszystkim nowoczesny sprzęt, większa przestrzeń i najważniejsze standardy bezpieczeństwa. W Częstochowie otwarto jeden z najnowocześniejszych kompleksów intensywnej terapii. Za 35 milionów złotych na parkitce powstał OIOM, jakiego dotąd nie miała żadna z naszych lecznic.
2: Został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, inteligentne systemy monitorowania, kardiomonitory, pompy infuzyjne, bronchofibroskopy, aparat USG, urządzenie do terapii nerkozastępczej, respiratory, nowoczesne łóżka.
0: Mówi lekarz naczelny w Wojewódzkim Szpitalu, kardiolog Beata Reszka. Najnowszy OIOM zapewni najwyższą jakość opieki pacjentom z północnej części województwa.
3: To dla nas będzie duży luksus, bo do tej pory mieliśmy na przykład USG dla małych dzieci. Żeby wykonać takie USG przyłóżkowe dla dzieci większych, musieliśmy sobie pożyczyć. Ten metraż pozwoli nam godnie i prawidłowo pacjentów zaopatrzeć. Cieszymy się z powodu tego nowego sprzętu, bo być może uda nam się jakieś nowe techniki ratowania życia jeszcze wprowadzić.
0: Informowała dr Magdalena Sieczka z intensywnej terapii na parkitce. Szpital podkreśla, jakie ma dla zapewnienia ratowania życia i zdrowia mieszkańców całej północnej części województwa śląskiego.
1: Wiadomości Radia Jura.
0: Mieszkania w ramach SIM w Lublińcu gotowe. Oddano największą dotychczasową zrealizowaną inwestycję mieszkaniową. Ponad 60 lokali w dwóch nowoczesnych budynkach. Powstały lokale o powierzchni od 39 do 67 metrów kwadratowych. Wybudowano również dwa lokale użytkowe oraz 12 miejsc postojowych w garażach podziemnych. Mieszkania oferowane są w formule społecznej inicjatywy mieszkaniowej bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego z przystępnym czynszem oraz możliwością dojścia do własności. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w Radiu Jura. Polecam nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
4: Apeluję do prezydenta i polityków opozycji. Nie grajcie z ogniem, mówi premier Donald Tusk, nawiązując do krytyki przekazywania Ukrainie sprzętu wojskowego.
5: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
4: Jak już informowaliśmy, jeszcze dziś w Ministerstwie Obrony ma się odbyć konferencja prasowa dotycząca odtajnienia informacji o pomocy militarnej przekazanej dotąd walczącej Ukrainie. Nagrobek Heleny Modrzejewskiej na cmentarzu rakowickim w Krakowie uszkodzony. Nieznani sprawcy ukradli wykonany z brązu portret XIX-wiecznej aktorki. Sprawę bada policja. Śledczy łączą ją z niedawnymi podobnymi zgłoszeniami o kradzieży na terenie tej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Zniszczony został m.in. nagrobek ukraińskiego poety i prozaika Bohdana Łebkiego. Do warszawskiego sądu wpłynęła już odpowiedź prokuratury w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Śledczy nie potwierdzają informacji, że poszukiwany były wiceminister sprawiedliwości przebywa w Serbii, a więc poza Unią Europejską. Tomasz Skory. Tomku, co to oznacza dla złożonego przez obrońcę wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania?
6: Po otrzymaniu takiej informacji rozpatrująca wniosek sędzia nie ma podstaw do uchylenia nakazu. Składając wniosek, obrońca Marcina Romanowskiego powoływał się na informację, że jego klient przeniósł się z Węgier do Serbii, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Minister Waldemar Żurek osobiście rozmawiał o tym z prokurator generalną Serbii. Za tym poszła formalna korespondencja z prośbą o odpowiedź oficjalną, a kilka dni temu serbska prokuratura odpisała, że nic nie wie o pobycie Romanowskiego w tym kraju. W piątek taka informacja trafiła do sądu, który wniosek o uchylenie poszukiwań międzynarodowych prawdopodobnie oddali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Mamo, tato, gdzie to lato? A ano w kalendarzu jest, tak, w pogodzie chwilowo nie. Dostawa lata w piątek. Prognozy mówią, że wtedy dużo słońca, no i zdecydowanie cieplej, bo nawet 23-24 stopnie Celsjusza. W sobotę chmury ze słońcem, na przemian przelotny deszcz niewykluczony, a w niedzielę w Truskolasach, Konopiskach czy Częstochowie 20 nawet 5 stopni powyżej zera.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: 15 za nami, poniedziałek nadal w kalendarzach. Dzisiaj dzień smażonego kurczaka. Tak nieśmiało przypominam, gdyby ktoś się zastanawiał, co na obiad. No i można popić kompotem. Przypominam, receptura w naszym portalu. A muzyka wybrana na lato ma twarz i głos Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. Teraz Ace of Base u nas za kilka chwil. Zostawi

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Shakin' Stevens w muzyce wybranej na lato w Radiu Jura. Mamy wakacje, a sezon letni w mieście nie może obejść się bez kawiarenki dla seniora. I słuchajcie, przed nami już 16. edycja akcji, która ruszy jutro. Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców po 60. roku życia na spotkanie przy kawie lub herbacie za symboliczne 2 zł. Aby dołączyć do grona zadowolonych, trzeba wcześniej odebrać specjalny kupon, a można to zrobić w każdy wtorek od 10 w Biurze Obsługi Seniora przy ulicy Śląskiej. No to co, pysznej kawusi.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
8: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
10: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
11: Kochanie, co robisz?
5: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
11: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
5: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
11: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
5: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Czas na kolejny raport pogodowy. Dziś do końca dnia zachmurzenie zmienne. Przypominam, w kolejnych dniach więcej chmur niż słońca. No i przyda się parasol jutro. Miejscami opady deszczu. Środa, miejscami opady deszczu. A w czwartek miejscami opady deszczu. Tak wyglądają najnowsze prognozy. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia. W weekend w Częstochowie czy w Konopiskach 25 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Kylie Minogue w muzyce wybranej na lato. A za nami pierwszy tydzień wakacji. Jeśli chodzi o pogodę, to na początku narzekaliśmy na upały, później na deszcz i na chłód, ale i tak zamierzamy podróżować. Z badania Polacy na wakacjach 2026 wynika, że urlopowy wyjazd planuje 76% z nas. Najczęściej wybieranym kierunkiem jest oczywiście Polska. Taki wariant wskazało prawie 60% osób. A ile wydamy? No najczęściej deklarowany budżet mieści się w przedziale od 2,5 tysiąca do 5 tysięcy złotych. To może ja dodam od siebie, że jeżeli wybieracie znany kurort, zabieracie również ze sobą dzieci, to może nie wystarczyć. Oto dowody. Gofr z bitą śmietaną i owocami 37 zł. U mnie razy 6, do tego 3 posiłki dziennie, lody, napoje, atrakcje, no i w sumie faktycznie 5 tysięcy złotych wychodzi. Ale w 3 dni.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria.
3: I praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
10: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
11: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko konopiska.pl.

0: zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Jak już doskonale wiecie, urodziny świętuje dzisiaj Sylvester Stallone, ale nie tylko on, bo tego dnia urodzili się m.in. Janet Leigh, aktorka znana m.in. z filmu Psychoza Alfreda Hitchcocka, czy Grzegorz Skawiński, muzyk, wokalista, lider zespołów Kombi, przez dwa i na końcu Joena. Panie Grzegorzu, wszystkiego najlepszego.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o studiu Snuczak mówią same za siebie. Daniel.
7: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
6: Ewa.
8: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
6: Piotr.
9: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
6: Studio Snuczak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.
0: Jest 16, poniedziałek, 6 dzień lipca, czas na wiadomości.
14: Porozumienie rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Obie organizacje przedstawiły swoje stanowisko. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do jutra czeka na propozycje reform, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi o przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką i rekordowe wynagrodzenia lekarzy. Potem możliwe będą zmiany personalne. Michał Dobrowicz, Michale, jak medycy tłumaczą domaganie się dymisji minister zdrowia?
15: Rozczarowani biernością resortu, mimo sygnałów o nieprawidłowościach w wielu szpitalach. Tak to opisuje przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz.
16: W październiku poprzedniego roku złożyliśmy do ministerstwa raport z psychiatrii w kraju dotyczących dyżurów. Wykazaliśmy ogrom nieprawidłowości i do tego momentu nie ma reakcji. I nas nie interesuje to, kto straci stanowisko po tej czy innej aferze. Nas interesuje to, czy w przyszłości będą warunki do tego, żeby realnie w tym kraju leczyć.
15: Wśród propozycji, które przygotowuje rząd, jest, jak ustaliłem, m.in. obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Rozważany jest też górny limit zarobków. Ostateczne decyzje w sprawie zmian, także tych personalnych, mają zapaść najpóźniej w środę.
14: Ukraińskie drony zaatakowały zakłady w Omsku w zachodniej Syberii. Mieszkańcy miasta podają w mediach społecznościowych, że płynie tamtejsza rafineria. To jeden z największych zakładów przetwarzających ropę naftową w Rosji. Gubernator regionu potwierdził, że doszło do ataku, ale dodał jedynie, że usuwane są jego skutki. Omsk znajduje się w odległości około 2700 km od terytoriów ukraińskich. Jest to więc jedno z najdalszych uderzeń na terytorium Rosji.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Przypomnę, że w kolejnych dniach przyda się parasol. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jeśli ktoś liczy na bezchmurne niebo, to no niestety. Najbliższa taka okazja do obserwacji nieba bez chmur zdarzy się dopiero we środę wieczorem. W czwartek znowu chmury ze słońcem na przemian i deszcz, a w piątek w Częstochowie czy w Olsztynie pogodnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Godzina 16 za nami, poniedziałek 6 dzień lipca. Przypominam, że na liście solenizantów Dominik, Dominika i Łucja dzisiaj. Wszystkiego pięknego. Cher, If I Could Turn Back Time. Teraz za chwilę też Leon i później także Taneczna Korona.
3: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana na lato tak właśnie brzmi, cztery pory roku, ale nie Vivaldiego, tylko Wiktora Waligury. Do muzyki wrócimy za chwileczkę, a teraz ważne informacje. Słuchajcie, częstochowska organizacja turystyczna przygotowała na wakacje cykl Zagroda Kultury. Będzie się wszystko odbywać w Zagrodzie Włościańskiej przy ulicy 7 Kamienic. Pierwsze spotkanie zaplanowano już na najbliższy piątek. Organizatorzy tłumaczą, chcemy, aby zagroda ponownie stała się przestrzenią spotkań, rozmów i wspólnego odkrywania Częstochowy. Wierzymy, że to miejsce ma duży potencjał i może ponownie pełnić ważną rolę w życiu miasta, mówił dyrektor częstochowskiej organizacji turystycznej Jakub Sikora. Cała rozmowa z nim w naszym portalu radiojura.pl. Polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
2: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
4: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie ma być duże, a nawet całkowite. Mogą przelotne opady deszczu się pojawić. Proszę przygotować parasol. Temperatura na poziomie od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. Jutro w Myszkowie, Koziegłowach czy Mstowie przewaga po stronie chmur. No i warto pod ręką mieć parasol.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl
1: Słuchasz Radia Jura.

Fun Factory, I Wanna Be With You, muzyka wybrana na lato. Słuchajcie, strasznie zmęczony jestem. Nie wiedziałem, że wiosłowanie naprawdę tyle energii pochłania, no bo nie wiem, jak wiele ja wczoraj razem z Norwegami wiosłowałem. Właściwie to już było dzisiaj. Przypomnę, Norwegia odprawiła z kwitkiem Brazylię i gra dalej. A Mundial 2026 kończy się już dzisiaj, bo wieczorem finał. Przedwczesny finał, jak o tym meczu mówią znawcy tematu, bo o 21 naszego czasu zmierzą się ze sobą zawodnicy wagi ciężkiej: Hiszpania kontra Portugalia. Jeżeli chodzi o awans do ćwierćfinału, to bukmacherzy dają większe szanse Hiszpanom, no ale trzeba pamiętać, że to jednak derby Półwyspu Iberyjskiego i faza pucharowa i one rządzą się swoimi prawami. Tutaj wszystko może się wydarzyć, a w nocy ostatni z gospodarzy czempionatu powalczy o awans i pozostanie w turnieju. Reprezentacja USA zagra z Belgią. No to co, komu kibicujemy?

0: na castorama.pl.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
1: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
2: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez twe oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
10: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
9: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
11: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
9: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
11: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
9: Wakacyjny rabat na start.
11: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
9: Zadzwoń 500-503-711.
12: Słyszysz? To kraszot pierwszego chrupnięcia.

0: reklamie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwileczkę, już za momencik. Godzina 17, to znaczy, że na mnie już czas. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzonych kilka ostatnich godzin. Życzę udanej reszty popołudnia poniedziałkowego i do usłyszenia jutro w samo południe, we wtorek, 7 lipca. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
6: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sun Seeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sun Seeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa. Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
15: Poniedziałek, 6 lipca i 17 na zegarach. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
16: Pacjenci nie zostaną bez opieki. Tak zapewnia Szpital Kliniczny w Zabrzu, w którym od 1 lipca działa jedyny na Śląsku ośrodek dla dzieci chorych na nowotwory. Zlikwidowany został tam oddział onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakładano, że lekarze z Katowic przeniosą się do Zabrza, ale 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. Na linii śląska reporterka Anna Kropaczek. Aniu, szpital w Zabrzu opublikował dzisiaj informacje dla rodziców małych pacjentów.
17: Tak, chodzi o dzieci chore na nowotwory ośrodka
16: chorobowego układu nerwowego, ponieważ lekarze z Katowic, którzy nie podjęli pracy w Zabrzu, właśnie w tym zakresie mieli duże doświadczenie. W zabrzańskim ośrodku takich specjalistów nie ma. Szpital zapewnił jednak, że w Zabrzu dzieci będą miały wykonane zaplanowane badania i chemioterapie, które przypadają na obecny okres leczenia, a później w dokumentacji wypisowej szpital wskaże ośrodek, który przejmie opiekę nad chorym. Każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dobra dziecka, etapu leczenia i ciągłości terapii.
3: Sztuczna inteligencja na platformach społecznościowych może subtelnie kształtować opinię publiczną. Badania naukowców z Oxfordu i Potsdamu potwierdzają to, co chyba intuicyjnie podejrzewamy. A w studiu Grzegorz Jasiński.
9: Witam ponownie.
3: Z tymi właśnie informacjami. Dzień dobry. Jak to się dokładnie odbywa?
9: Naukowcy zwracają uwagę nie tylko na algorytmy, które podrzucają nam takie, a nie inne treści. Podkreślają, że narzędzia oparte na dużych modelach językowych wykorzystywane do generowania czy edytowania wpisów w mediach społecznościowych mogą wprowadzać ukryte uprzedzenia, niekoniecznie w pełni zgodne z treścią podawanych artykułów. Te czasem drobne zniekształcenia w pojedynczych postach szybko rozprzestrzeniają się potem w sieci i stopniowo wpływają na poglądy opinii publicznej.
3: Grzegorzu, a co można z tym zrobić?
9: Z poziomu użytkownika to trudne, bo nawet jeśli wprost wpisze się w instrukcję, by post zachował pierwotny sens wypowiedzi, narzędzia AI często zmieniają kierunek przekazu, szczególnie we wpisach dotyczących kontrowersyjnych tematów, takich jak choćby kontrola dostępu do broni w USA czy legalizacja marihuany. Symulacje pokazują, że w skali milionów interakcji subtelne zmiany mają poważne znaczenie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
15: Taka średnio przyjemna pogoda przed nami w Częstochowie. Opady deszczu na jutro są prognozowane. Nie będą jakieś bardzo intensywne, no chyba, że po południu, ale no trzeba mieć świadomość tego, że bez parasola jutro z domu ani rusz. Jutro maksymalnie 22 stopnie. Dzisiaj w nocy 16 i tej nocy w Częstochowie też popada. Nawet późnym wieczorem opady deszczu są u nas niewykluczone.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
15: Mamy kolejny wakacyjny poniedziałek, to już jest 6 lipca. Powoli, panie kalendarzu, nie tak szybko. No, ja się bardzo cieszę, że jestem tu, w swoim ulubionym miejscu i o najlepszej porze dnia, Bugarze Kupczyk. Wakacyjny dzień dobry, zaczynamy program po godzinach na wakacjach.
1: Radio Jura.
15: Na początek coś nowego, co może będzie hitem lata i wakacji 2026. Kto wie, w końcu Skolim w tym sezonie rozchwytywany jest koncertowo i grillowo. W obu sprawach nawet dosłownie. Czas na Polish, Latino, Skolim, Blanka i Krakhaus w programie po godzinach na wakacjach. 4 minuty po 17. Yes.

0: No, Suzy śpiewa nam ekipa Secret Service w poniedziałkowe późne popołudnie, w taki spokojny, temperaturowo dzień, czyli chyba dzisiaj nie ma narzekania, że jest za gorąco albo za zimno. Nawet Bałtyk w normie, jakieś 17-18 stopni. My dzisiaj będziemy sprawdzać, co fajnego u nas w regionie. Będzie trochę świata muzyki po weekendzie, no i sport. Ogólnie łatwo, lekko i przyjemnie. Jak to w wakacje w programie Po godzinach. Taylor Swift, już za chwilę pani Taylor Swift od tego weekendu. Będzie Shake It Off.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Gór.

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Chico Latino śpiewa Jerry Honeywell w Radio Jura. W naszym portalu radiojura.pl mnóstwo relacji z weekendowych imprez w Częstochowie i w regionie. Warto zajrzeć, no i warto już planować kolejny wakacyjny weekend. Co będziemy dzisiaj robić? W Konopiskach impreza pod nazwą Wakacyjny Odlot. Tutejsze lądowisko zamieni się w centrum awiacji dla miłośników sportów i pokazów lotniczych. W planach m.in. widowiskowe akrobacje maszyny Extra 300L oraz pokaz mistrza świata Janusza Darochy za sterami gaśniczego samolotu typu Dromader. W tym tygodniu będziemy Wam polecać to wydarzenie w Konopiskach. Warto o nim pamiętać. No i warto też w tej sprawie zajrzeć do portalu radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Koral, lody na patyku, ekipa baza 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowi.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Salt i Ava Max przed 18 w programie Po Godzinach. Ja co jakiś czas odświeżam jej stronę internetową z nadzieją, że w zakładce Events pojawią się jakieś daty, miasta, linki do biletów i tak dalej. Na razie od razu mówię, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Nie musicie tam klikać. A u nas po 18 ciszy na pewno nie będzie. Sprawdzimy, co fajnego u nas. Do tego teksty piosenek, które są coraz mniej pożądane. O co chodzi? Szczegóły niebawem. Wcześniej wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
8: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
7: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
9: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
7: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
9: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
7: Wakacyjny rabat na start.
9: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
7: Zadzwoń 500 503 711.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 18, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
12: Koszt uzbrojenia dostarczonego Ukrainie w latach 2022-2023 wyniósł 14 miliardów 900 milionów złotych. Tak wynika z zestawienia, które przedstawia właśnie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
12: Natomiast od 2024 roku do chwili obecnej donacje kosztowały Polskę 1 550 000 000 złotych, wyjaśniał Kosiniak-Kamysz. Parlament Europejski na jutrzejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na linii korespondentka Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego należy się spodziewać?
14: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
12: Igor Milicic nadal będzie trenerem reprezentacji polskiej koszykarzy. Polski Związek przedłużył umowę ze szkoleniowcem przynajmniej o rok. Wszystko zależy od awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, zaznacza prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: W pogodzie w Częstochowie w najbliższych dniach sporo będzie się działo, niekoniecznie pozytywnego, bo trochę deszczu nam spadnie. Deszcz jest potrzebny, więc nie ma co narzekać. Narzekać to będzie można na silny wiatr, który ma nam towarzyszyć. Na termometrach jutro 22 stopnie. W środę to już tylko 19, w czwartek też, a od piątku będziemy wracać znowu do temperatury powyżej 20 stopni w Częstochowie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 6 lipca to jest poniedziałek. 52 lata temu nasi piłkarze zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. W meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy Brazylię 1-0. Szkoda, że w kwestii sukcesów naszej piłki nożnej musimy się tak mocno cofać w czasie. Za to muzycznie jesteśmy na bieżąco. Lady Gaga teraz w programie Po godzinach w Radiu Jura. Abrakadabra. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 minuty po 18.
4: Radio Jura.

0: Komodo w programie Po godzinach w poniedziałek. Co tam w muzycznym świecie? Ciekawe dane z serwisów streamingowych. Okazuje się, że użytkownicy coraz rzadziej klikają w piosenki, które są w nich oznaczone jako zawierające wulgarne treści. Jeszcze kilka lat temu nie zwracano na to uwagi, a teraz w zestawieniu top 50 jednego z serwisów takich piosenek jest już tylko 13%. 8 lat temu to było średnio 74%. To ciekawe. Zapewne nigdy nie poznamy jasnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo co osoba, to inne preferencje. Wiadomo, na u nas za chwilę będzie się działo na pewno bez wulgaryzmów, choć będzie o poniedziałku. Manic Monday i The Bangles już za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Zespół Bonnie M w Radiu Jura. Wracamy do Częstochowy z zaproszeniem. W piątek pierwsze spotkanie cyklu Zagroda Kultury. To w Zagrodzie Włościańskiej przy ulicy 7 Kamienic 4. Poleca częstochowska organizacja turystyczna. W ramach cyklu od lipca do września 2026 roku co dwa tygodnie będą organizowane wydarzenia poświęcone historii, kulturze i turystyce, a także aktywnościom dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Częstochowę. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Na start spacer po parkach miejskich pod Jasną Górą. Początek o godzinie 18 i to zupełnie za darmo. Przewodniczką będzie Katarzyna Kowalczyk. No to polecamy na piątek.
1: Radio Jura.

0: słodkiego, miłego życia kombi w programie Po godzinach. Chyba w sobotę, jak dobrze pamiętam, Sławomir Łosowski wrzucił informację, że tego dnia, a to był 4 lipca, zespół może świętować swoją 50 na scenie. To była rocznica pierwszego oficjalnego koncertu pod szyldem Kombi. Wcześniej, jak wiemy, zespół był znany jako Akcenty. No, u nas za chwilę Akcenty grupy Roxette w numerze You Got The Look, za którym stoi grupa A-Teens. Kiedyś przerabiali hity ABBY, a teraz biorą się za Roxette. No jeśli tak będzie, to będą mieli w czym wybierać, bo Roxette to przecież kopalnia hitów. Zagram za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Last in Lovers, Sigala i James Arthur w programie Po godzinach w poniedziałek. Po 19 nic się nie zmieni, nadal będzie poniedziałek, za to muzycznie będzie fajnie, wakacyjnie. Sprawdzimy też, co u nas, a z muzycznego świata nieformalne wyznanie miłości, za które trzeba było przeprosić. Bądźcie z nami po 19, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt warty 1 550 000 000 zł. Za czasów poprzedniej ekipy władzy ta kwota była prawie 10 razy wyższa. Tak wynika z zestawienia, które przed godziną zaprezentował dziennikarzom wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na jego konferencji była reporterka Magdalena Greinert. Witaj.
6: Tak jest, dzień dobry.
5: Dlaczego rządzący ujawniają te kwoty?
6: To z jednej strony odpowiedź na oczekiwania opinii publicznej, a z drugiej chęć pokazania, że Polska jest nie rozbrajana, tylko dozbrajana. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w ten sposób do zarzutów o przekazanie rakiet do systemu Patriot. Mówił, że skala przekazywanego sprzętu jest nieporównywalna. To 10 do 1 i przekazanie rakiet nie uszczupla naszego bezpieczeństwa.
7: W ostatnich 3 latach nie mogliśmy już przekazać wiele sprzętu, ponieważ takie są, a nie inne możliwości państwa polskiego. I granicą jest zdolność i bezpieczeństwo państwa polskiego i zdolność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
6: Wicepremier podkreślił też, że w kolejnych tygodniach zostaną ujawnione konkretne liczby czołgów, śmigłowców przekazanych przez poprzedni rząd. Sprzed Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Greinert.
5: Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot patrolowy na Morzu Norweskim. O tym incydencie poinformowało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Więcej o okolicznościach tego zdarzenia korespondent w Londynie, Bogdan Fremorgan.
8: Podczas operacji o kryptonimie Firecrest do brytyjskiej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski samolot patrolowy. Maszyna typu BF przeleciała obok lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzuciła w jego pobliżu boje sonarowe. Nie odpowiadała też na wezwania emitowane na międzynarodowych częstotliwościach alarmowych. Działania te uznano za niebezpieczne, w związku z tym dwa brytyjskie myśliwce F-35 przechwyciły i odeskortowały rosyjski samolot.
5: Lotnisko w Katanii na Sycylii będzie całkowicie zamknięte jeszcze przez 2 godziny. Jest to spowodowane aktywnością wulkanu Etna, który wyrzuca w powietrze tony pyłów. Mogą one uszkodzić silniki samolotów i zagrozić bezpieczeństwu pasażerów. W związku z tym 17 przylotów przekierowano do Palermo. Linie lotnicze podstawiają autokary do przewozu podróżnych. Normalnie funkcjonuje natomiast lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 km od Katanii.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 16, 17 stopni, tyle minimalnie tej nocy na termometrach w Częstochowie. Słabe opady deszczu będą się pojawiać. Jutro też się zapowiadają. Jutro 22 stopnie, niewiele słońca, choć te promienie też mają się co jakiś czas pojawiać. Jutro silny wiatr. Ten wiatr także w środę i w środę jeszcze chłodniej, bo w środę w Częstochowie 19 stopni. Czy ja mówiłem, ile jutro na termometrach w Częstochowie? Chyba zapomniałem. 22 stopnie maksymalnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Po porcji wiadomości i po prognozie pogody wracamy do poniedziałkowego wakacyjnego grania muzyki wybranej na lato, Capital Cities na początek, a później Dawid Podsiadło i jego sezon. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radiu Jura. Teraz mamy sezon i porę na program po godzinach. To są 4 minuty po 19.
4: Radio Jura.

0: Kygo, Khalid i Griffin, fajnie wpadająca w ucho piosenka Save My Love, a w Australii w uszy społeczeństwa wpadły słowa premiera, pana Antoniego Albanese, który wziął udział w jednym z programów komediowych. W trakcie szybkiej rundy pytań o kobiety, o to, które w różnych sytuacjach chciałby mieć u boku, najpierw wskazał Kylie Minogue, a później przy kolejnych pytaniach dodał, że jest wspaniała i na wszystkie odpowie, że wybiera ją. Dodam tylko, że premier Australii jest żonaty od pół roku. I chyba była kłótnia w domu, bo później za te słowa przeprosił. Może się bał, że będzie spał na materacu w garażu. No co, premier to tylko w polityce jest kimś. W domu dobrze wie, gdzie jest jego miejsce. Bonnie Tyler u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Szer w Radio Jura. Wróćmy do regionu w tematach już weekendowych, bo od piątku do niedzieli na rynku w Olsztynie jarmark olsztyński. Będzie rękodzieło, produkty regionalne, mnóstwo wydarzeń towarzyszących, na przykład w sobotę warsztaty cukiernicze, stworzymy własną zakładkę do książki, łapacz snów czy bransoletki. W niedzielę też sporo wydarzeń, a jarmark w piątek, sobotę i w niedzielę w Olsztynie na rynku od 10 do 20.
1: Radio Jura.

0: Doktor Alban w programie Po godzinach. Może i on wróci do grania i śpiewania jak pani Madonna. Nowa muzyka, nowa ona i różnego rodzaju pomysły na promocję. Miała się pojawić na imprezie Pride in London, ale organizatorzy bali się, że to wydarzenie na Trafalgar Square ściągnie takie tłumy, których to miejsce nie widziało od lat. A to by było niebezpieczne, więc woleli dmuchać na zimne. Tak się fani stęsknili za Madonną. Albo po prostu chcieli zobaczyć ją na żywo, bo z Instagrama to mogą tej młodej pani nie kojarzyć. Lucenzo u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko.konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta częstochowski Krzysztof Smela.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: ATC w programie Po godzinach melodyjnie przed 20. Za chwilę wiadomości, będzie też prognoza pogody, a po 20 piłkarski mundial, bo dzisiaj starcie, które może na długo zostać w naszej pamięci. Będzie też o imprezie, która w pamięci pewnej znanej dwójki też na długo zostanie. Bądźcie więc z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
3: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
2: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
3: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
7: Tragedia w miejscowości Lutynia na Dolnym Śląsku. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterze, nie żyje jedna osoba, druga jest w szpitalu. Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego jeszcze dowiedziałeś się?
8: Policja w sprawie zatrzymała podejrzanego. To młody mężczyzna, który miał zapruszyć ogień w jednym z domów w dolnośląskiej Lutynii. Prawdopodobnie chciał zatrzeć ślady. Według naszych nieoficjalnych ustaleń nie żyje jedna osoba, druga przebywa w szpitalu, a sprawca miał być z nimi powiązany. Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, przekazuje biuro prasowe Dolnośląskiej Policji. Na miejscu pracują śledczy, którzy zabezpieczają teraz dowody. Wszystko odbywa się pod nadzorem prokuratora.
7: Tajemniczy obiekt, prawdopodobnie dron, przyczyną chwilowych utrudnień na krakowskim lotnisku. Obiekt w okolicy portu zauważył pilot jednej z maszyn. Powiadomił wieżę kontroli lotów, a ta policję. W rejon, w którym zauważono obiekt, skierowano patrole. Nie odnaleziono ani drona, ani operatora drona. Smartfon stał się naszym nieodzownym towarzyszem także w czasie podróży zagranicznych. Szykując się do takiego wyjazdu, powinniśmy wprowadzić w nim zabezpieczenia, radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Jednym z nich jest skonfigurowanie kodu PIN na fizycznej karcie SIM, a inne rekomendowane zabezpieczenie?
9: Obowiązkowo, i to nawet nie tylko przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że zawsze, to włączenie funkcji, która pozwala nam zdalnie zlokalizować zgubiony bądź też zapomniany smartfon. Wiele rzeczy może się zdarzyć, natomiast włączenie funkcji zdalnego lokalizowania pozwoli nam ustalić, gdzie potencjalnie taki nasz telefon może się wciąż znajdować, to nawet jak zostanie wyłączony w pewnych przypadkach. Ale co więcej, możemy też taki telefon wzbudzić do życia komunikatem, że jest nagroda za jego oddanie i podać numer telefonu, bądź też jeśli szans na to nie widzimy, włączyć opcję zdalnego kasowania naszych danych, aby lepiej chronić te wszystkie sekrety, które na takim smartfonie mam.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Taka sobie pogoda czeka nas w Częstochowie w pierwszej części tego tygodnia. Jutro i słońce, chociaż niewiele go będzie, i chmury, i opady deszczu przelotne będą nam towarzyszyć, i 22 stopnie maksymalnie. W środę 19 też w czwartek. I we wtorek, i w środę, i w czwartek. Do tego będzie wiecznie w naszym mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 6 lipca, czytam właśnie, że 21 lat temu wyemitowano sygnały z wiadomościami dla potencjalnych cywilizacji pozaziemskich. Odpowiedzi do dziś brak, ale może dlatego, że nie do wszystkich układów planetarnych ta wiadomość już dotarła. Do jednego z nich dotrze w kwietniu 2036 roku. A my docieramy do kolejnej porcji wakacyjnej muzyki The Colors już teraz. Italo Disco. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Jura.

0: Pink w programie Po godzinach. Gwiazda zza oceanu może więc wpadnie dzisiaj na mecz Portugalia-Hiszpania. Na stadionie w Dallas to hitowe starcie w 1/8 finału, początek o godzinie 21 naszego czasu. Sprawdzałem, jakie są typy. Hiszpania jest faworytem, ale wiadomo, jak to jest na boisku. Póki piłka w grze, to wszystko może się wydarzyć. Proszę sobie przygotować garść przekąsek, bo zapowiada się wyjątkowo ciekawe starcie. Zresztą drugi mecz w nocy, konkretniej o 2 w nocy, też będzie bardzo interesujący. Stany Zjednoczone, Belgia. Nawet jak nie będziecie go oglądać, to na bieżąco będzie go wam w sieci relacjonował prezydent Trump. Edward Maja za moment będzie Stereo Love.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
7: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
8: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Celine Dion, That's the way it is. Fani tej gwiazdy już czekają na wrzesień i początek serii koncertów w Paryżu. Jeśli wybieracie się i szukacie wciąż hotelu, to chyba nie ma co zwlekać, bo cały świat wtedy będzie nocował w tym mieście. Wszystkie drogi będą prowadzić do Paryża. A nas w stronę weekendu niech prowadzi teraz Enrique Iglesias. Duele El Corazon.
1: Radio Jura.

0: Avicii w programie Po godzinach. Co jest po tym weekendzie najchętniej klikanym tematem w kolorowych mediach? Wiadomo, że ślub Taylor Swift i Travisa Kelsiego. Salą weselną była hala Madison Square Garden w Nowym Jorku. Tyle mają rodziny, tyle przyjaciół i znajomych, że nie ma takiego domu weselnego, który by ich wszystkich pomieścił. Co najciekawsze, w sieci jest bardzo mało filmików z tego wydarzenia i dopiero powoli docieramy do jakichś informacji. Na przykład śpiewał Paul McCartney, nie wiemy, kto złapał welon, który wujek był królem parkietu i tak dalej. Jakby to było polskie wesele, to pewnie jeszcze dzisiaj byłyby relacje z tego, kogo i jak bardzo boli głowa. Bob Sinclair i Kiesza u nas za chwilę. I can't wait!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Maroon 5 na koniec poniedziałkowego po godzinach. Za chwilę 21, pora wiadomości i prognozy pogody, a po 21 muzyka wybrana na lato. Sporo okazji, by dać głośniej radio. Polecamy się i po 21.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Jest już 21. Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości z kraju i ze świata na naszej antenie. Posłuchajmy.
6: Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar makabrycznej zbrodni, do jakiej doszło w zeszłym tygodniu w małopolskiej Skawinie. Policja odkryła w jednym z mieszkań ciała czteroosobowej rodziny. Jak przekazał prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Krakowie, potwierdziły się wcześniejsze informacje, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego.
7: Przeprowadzona sekcja zwłok również potwierdza tą wersję, którą mieliśmy od początku, i która jest najbardziej prawdopodobna, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego, czyli sprawca pozbawił życia trzy osoby i następnie popełnił samobójstwo, i wszystko wskazuje na to, że tym sprawcą był mężczyzna.
6: Na razie nie wiadomo, czy sprawca zbrodni był pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Mają to wykazać kolejne badania, których wyniki znane będą za około 2-3 tygodnie. Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym po południu w miejscowości Żabia Wola obok Grodziska Mazowieckiego ranne zostało 6-letnie dziecko. Poruszało się ono na rowerku w towarzystwie rodzica. W pewnym momencie 6-latek uderzył w bok autobusu. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Donald Trump chce rozmawiać z Władimirem Putinem i znów twierdzi, że przywódca Rosji chce zakończenia wojny z Ukrainą. Amerykański prezydent w nocy czasu polskiego wyruszy na szczyt NATO do Ankary, w czasie którego ma spotkać się m.in. z prezydentem Ukrainy. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ten szczyt może mieć wiele ciekawych momentów.
8: Dzień dobry, tak, ta rozmowa z Władimirem Zełenskim, po której Trump ma ponoć zadzwonić do Putina, ma być powrotem Trumpa do rozmów na temat zakończenia wojny. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, rzucił dziś prezydent. Będziemy prawdopodobnie obserwować również omijanie się szerokim łukiem prezydenta USA i premier Włoch, bo Trump zasugerował, że należy wprowadzić zakaz zbliżania dla Georgii Meloni, z którą ma konflikt. Na pewno usłyszymy o złych sojusznikach z NATO, którzy wykorzystują USA, Europie, która nie dba o własne bezpieczeństwo. Jedno jest pewne, Trump wyruszy do Ankary w bojowym nastroju.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Przelotne opady deszczu dzisiaj w nocy, też jutro w Częstochowie będą się pojawiać. Na termometrach nocą 16 stopni, jutro 22 stopnie. Środa zapowiada się przede wszystkim chłodniejsza, bo 19 stopni maksymalnie, też słabo popada, ale słońce też będzie do nas zaglądać. I jeszcze jedna ważna informacja, silny wiatr będzie z nami i we wtorek, i w środę, i nawet w czwartek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: 6 lipca to jest poniedziałek, mamy już po 21:00, za niespełna godzinę kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata, będzie też prognoza pogody, a do tego czasu muzyka wybrana na lato. CNCO i Little Mix na początek, a później Sanach i Krzysztof Zalewski. Łukasz Jakubczyk, polecam, witajcie.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: O reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura. She makes

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Jest 22. Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości z kraju i ze świata przed nami. Posłuchajmy.
5: Nowe standardy kierowania pacjentów na badania i zabiegi oraz wynagradzania medyków mają być elementem reformy systemu ochrony zdrowia, ustalił reporter Michał Dobrołowicz. Propozycję zmian w tym tygodniu zaprezentować ma rząd. W tej sprawie premier Donald Tusk przed weekendem stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów NFZ.
6: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
5: Nasz reporter Michał Dobrołowicz dopytywał w Ministerstwie Zdrowia, co ma być w tych nowych standardach.
7: Precyzyjne wytyczne, kiedy pacjent wymaga na przykład pilnych badań, a kiedy może zaczekać, i to ma zależeć tylko od stanu jego zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda tłumaczyła mi, że chodzi o jasną instrukcję.
8: Bardzo precyzyjną ścieżkę terapeutyczną, dla kogo to badanie dzisiaj jest zasadne. To jest to, co chciałabym, żeby w sektorze ochrony zdrowia było przede wszystkim.
7: Poza tym w projekcie zmian, jak ustaliłem, może znaleźć się obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Ten tydzień zapowiada się jako najważniejszy od wielu miesięcy dla naszego systemu ochrony zdrowia. Musi przynieść konkretne propozycje reform i może przynieść zmiany personalne.
5: Smartfon towarzyszy nam każdego dnia, również wtedy, gdy wyjeżdżamy na wakacje. Wielu z nas staje wtedy przed koniecznością naładowania baterii w tym urządzeniu, na przykład na lotnisku czy w innym miejscu publicznym. Czy bezpieczne jest podłączenie się do udostępnionego tam portu USB? Zapytaliśmy Piotra Koniecznego z portalu niebezpiecznik.pl.
9: Wiem, że w internecie krąży taki mit, tak to trzeba nazwać, że podpinanie się pod takie publiczne porty USB może spowodować co złego i technicznie, teoretycznie rzeczywiście jest to możliwe, natomiast takich ataków nie obserwowaliśmy, nie obserwujemy. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, że jak będziecie się podłączali, to Wasz smartfon może zadać takie pytanie, czy chcesz udostępnić na przykład, czy zaufać temu urządzeniu, albo dać dostęp do jakichś funkcji, bo po tej drugiej stronie, jeśli znajduje się komputer, no może próbować uzyskać dostęp do naszych zdjęć czy dodatkowych funkcji, ale dzisiejsze współczesne smartfony przed tym ostrzegają.
5: Czyli czujność nie zaszkodzi.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Deszczowo będzie najbliższej nocy i jutro w Częstochowie, 22 stopnie na termometrach we wtorek, ale silny wiatr spowoduje, że odczuwalna temperatura będzie niższa. W środę to na pewno będzie niższa, bo w środę 19 stopni i też ten silny wiatr z nami zostanie, też w środę może popadać i też co jakiś czas będzie słonecznie. Poprawa pogody tak naprawdę to dopiero od piątku w Częstochowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: I to by było na tyle. Kończymy program Po godzinach w poniedziałek 6 lipca. Jutro wtorek będziemy krok bliżej do weekendu. I całe szczęście. Słyszymy się po 17. Łukasz Jakubczyk, dzięki za wspólnie spędzony czas. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
0: Radio Jura.

0: sama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 6 minut po północy.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy.